Cześć, kochani, kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co śmierdział na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: że lokalnie.
1: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący Jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficium, uposażenie kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta, zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją, uznawane za początki Poczty Polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie, prehistoryczne cmentarzysko całopalne. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych.

0: Kubę Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Odkrywka nie służ. Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały. Rozpoczęto wówczas eksplorację drugiej odkrywki Niesłusz. Działała ona w latach 1953-1961. W tym czasie wydobyto z niej 4 miliony ton węgla. Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mchu. W latach 50. było to bardzo trudne technicznie zadanie. Po zakończeniu eksploracji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości co dawny akwen – 18,5 hektara. Otoczenie jeziora zostało ciekawie zagospodarowane. Powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców konińskiego osiedla Zatorze. W pobliżu również na terenie podkrywkowym powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe. Czytamy na kwp.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Gmina Tarnowo Podgórne graniczy od zachodu z Poznaniem i zajmuje powierzchnię 101 km2. Doskonała lokalizacja oraz świetna infrastruktura stwarzają szczególnie korzystne warunki dla inwestorów. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia. Poziom bezrobocia w gminie jest najniższy w Wielkopolsce. Zwłaszcza przebieg trasy A2 łączącej Poznań z Berlinem i Warszawą wpływa na duże zainteresowanie przedsiębiorców ziemiami Tarnowa Podgórnego. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 2000 podmiotów gospodarczych. Obok wielkich, cieszących się uznaniem i świetnie prosperujących w kraju koncernów, istnieją tu także mniejsze, działające w skali lokalnej przedsiębiorstwa. Powszechnie znana Wielkopolanom jest oferta turystyczno-rekreacyjna Tarnowa Podgórnego, w ramach którego zaplanować można wypoczynek nad brzegami jeziora Lusowskiego i Kierskiego. Wyznaczone szlaki pozwolą przemierzyć pieszo zakątki gminy, w których nie brak zabytkowych obiektów, takich jak kościół i neogotycki pałac w Lusowie. Dolina rzeki Samy to obfitujący w rzadkie gatunki roślin obszar chronionego krajobrazu. Bogata jest oferta kulturalna domów kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, adresowana zarówno do dzieci, jak i poszukujących estetycznych wrażeń dorosłych. Plastyczne, fotograficzne i muzyczne pasje może rozwijać tu każdy. Sławą cieszy się dziecięca grupa Stonoga, choć nie mniej powodów do dumy mieszkańcom gminy przysparza folklorystyczny zespół Lusowiacy. Wymyślne układy choreograficzne tańców oraz uroda prezentującej się w barwnych strojach młodzieży przyciąga na ich występy rzesze widzów. Nieco starsi członkowie zespołu inscenizują w rodzajowych scenkach dawne obrzędy, takie jak kiszenie kapusty czy wielkanocny dyngus. Urzeczone ludową tradycją obecną w strojach i tańcach są również dzieci tworzące zespół Modraki. Z myślą o nich organizowana jest corocznie impreza Teatr w każdej wiosce, pozwalająca rozwijać estradowe i aktorskie umiejętności małych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Propozycją dla melomanów są cyklicznie odbywające się lusowskie poranki muzyczne. Dźwięki klasycznych utworów rozbrzmiewają w murach miejscowego kościoła, gromadząc w niedzielne przedpołudnie całe rodziny. Stałym elementem programu jest koncert organowy, któremu towarzyszy występ solistów, chórów lub orkiestry kameralnej w drugiej części imprezy. Podczas plenerowych festynów można posłuchać też brzmienia instrumentów dętych, na których z zapałem i pasją grają tworzące prawdziwą orkiestrę dzieci. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Szkulsk to gmina, która leży w północnej części powiatu konińskiego na terenie Pojezierza Wielkopolskiego pomiędzy dwoma jeziorami. Skulskim 120 hektarów i Skulska Wieś 116 hektarów, pochodzącymi z okresu polodowcowego. Zajmuje obszar

0: 85 km2 i jest podzielona na 21 sołectw. Ludność liczy 6200 mieszkańców. Wieś Skulsk, Skulsko, po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie z 1249 roku, kiedy została nadana zakonowi Norbertanek ze Strzelna. Zakon sprzedał wieś około roku 1315 biskupowi kujawskiemu Gerwardowi. W 1409 roku, już jako posiadłość królewska, Skulsk otrzymał prawa miejskie, stąd też w herbie miasta widnieje orzeł jako element godła państwa polskiego. Od tego czasu Skulsk wszedł w skład niegrodowego starostwa Radziejów. W połowie XVII wieku miasto zostało doszczętnie zniszczone przez Szwedów. Natomiast w 1870 roku w wyniku upadku gospodarczego w okresie przed powstaniem styczniowym zostało pozbawione praw miejskich. W pierwszej połowie XIX wieku Skulsk stał się dość szeroko znanym ośrodkiem produkcji obrazów religijnych. W latach 1918-39 miał miejsce znaczący rozwój miejscowości, wyróżniający się m.in. inwestycjami publicznymi takimi jak szkoła, grobla, brukowane ulice. Związki gminy Skulsk, położonej nad jeziorem Gopło i szlakiem piastowskim, odzwierciedlają się nie tylko w zabytkach, ale i legendach. Ludowa tradycja, wieś Goplana, łączy z miejscem narodzin Rzepichy, małżonki Piasta Kołodzieja, urodzonego w pobliskiej wsi Noć, gmina Wierzbinek. We wsi Wawrzymowo, położonej nad kanałem Warta-Gopło, znajduje się rozległe grodzisko. Cennym zabytkiem architektury gotyckiej jest dawny kościół parafialny. Miejscowość należała do Mikołaja z Wawrzymowa, wybitnego dyplomaty polskiego pierwszej połowy XV wieku. Był on mężem córki Mikołaja z Wenecji, zwanego Krwawym Diabłem. Odziedziczony po teściu zamek w Wenecji Połuckiej sprzedał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, który część mieszkalną adoptował na więzienie dla duchowieństwa. Do ważniejszych zabytków na terenie gminy zalicza się murowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z początku XIX wieku oraz zespół parkowo-pałacowy w Lisewie z XIX wieku. Bogactwem gminy jest przyroda, w tym 500 hektarów lasów i 4 jeziora, z których największe to Jezioro Skulskie i Jezioro Skulska Wieś, leżące na obrzeżach miejscowości. Część obszaru gminy przylegająca do jeziora Gopło należy do rezerwatu Nadgoplański Park Tysiąclecia. Gospodarkę gminy zdominowało rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5900 hektarów, w tym grunty orne stanowią 5400 hektarów, łąki i pastwiska 600 hektarów. Z uwagi na dość dobre gleby, uprawy obejmują zarówno żyto i ziemniaki, jak i pszenicę oraz buraki cukrowe. Znacząca jest również uprawa truskawek i warzyw. Hoduje się wszystkie rodzaje zwierząt gospodarskich. Poza rolnictwem działalność gospodarczą prowadzi ponad 170 podmiotów, które dają zatrudnienie około 350 osobom. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty Kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych pod zaborem rosyjskim ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
1: Konin FM. Reklama.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Głów to gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km kwadratowych, które zamieszkuje ponad 7 tysięcy osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A2. Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Żgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru Cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Sławsk, dawne gniazdo Zarębów, jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego, zmarłego w połowie XV wieku. Według Jana Dwugosza dowodził jedną z chorągwi polskich na polach Grunwaldu w lipcu 1410 roku. Z nim są związane początki rezydencji obronnej, zachowane w postaci reliktów architektonicznych w przyziemiach pałacu. We wsi Kowalewko znajduje się izba pamięci Zofii Urbanowskiej, znanej pisarki, twórczyni literatury dla młodzieży, obdarzonej w okresie międzywojennym wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Izbę prowadzi Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Do ciekawych obiektów zabytkowych w gminie należy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jakuba w Żgowie, pochodzący z XVI wieku, murowany kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Sławsku i kościół w Grabienicach, których budowa datowana jest na przełom XVI i XVII wieku, oraz zespół dworski w Sławsku, obejmujący dwór z XIX wieku, spichlerz i park. Północna część gminy leży w dolinie rzeki Warty i w znacznej części znajduje się w obrębie Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego. Z racji występujących tu okazów fauny i flory stanowi ciekawy obiekt turystyczny. Na terenie parku doliczono się 1070 gatunków roślin, z czego 57 gatunków jest prawnie chronionych. Występują tu ponad 153 gatunki ptaków, w tym bekasy, bataliony, gęsi gęgawy, cyranki, łabędzie nieme i rycyki. W parku zadomowiły się również wydry i bobry. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 5200 hektarów, z czego 63,5% stanowią grunty orne, a około 23,5% łąki i pastwiska. W uprawach przeważają zboże. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje 1100 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem prowadzi działalność około 200 podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie około 350 osobom. Gmina Żgów została wyróżniona za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Tekst pochodzi ze strony powiatu www.powiatkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powiat Słupecki położony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa z powiatem pleszewskim. Z zachodu powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego. Pod prowincjach Pojezierza Południowo-Bałtyckiego i Niziny Środkowopolskiej. W skład prowincji Pojezierza Południowo-Bałtyckiego wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzą Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską. Powiat słupecki w liczbach. Miasto powiatowe Słupca. Powierzchnia 837 km. 14 miejsce w województwie wielkopolskim. Populacja 59 246 mieszkańców. Gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy. Powiat słupecki jest powiatem rolniczym. 63 tysiące hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52 tysiące hektarów jako grunty orne. Funkcjonuje 5640 gospodarstw indywidualnych, a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ponad 9 hektarów. Około 5 osób przypada na jedno gospodarstwo. Około 68% mieszkańców powiatu zajmuje tereny wiejskie, przy czym około 30 tysięcy mieszkańców związanych jest z rolnictwem. Powiat słupecki to 8 gmin, w których podziwiać można niespotykane krajobrazy, a także tereny, na których opłaca się zainwestować. W skład powiatu wchodzą gminy miejskie Słupca, gminy wiejsko-miejskie Zagórów, gminy wiejskie Lądek, Orchowo, Ostrowice, Powidz, Słupca, Strzałkowa. Powiat słupecki posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki i inwestycji. Powiat leży w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od granicy zachodniej, wzdłuż przebiegu autostrady A2 z bezpośrednim dojazdem do niej. Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum targowego i przemysłowego, jakim jest miasto wojewódzkie Poznań, 70 km od Słupcy. W powiecie słupeckim są dwa parki przyrody. Nadwarciański Park Krajobrazowy, uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej, oraz Powicki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior, w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce, Jezioro Powickie, na którym od 2000 roku odbywają się regaty żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski jachtów kabinowych. Światowe miejsce do plażowania, kąpieli, nurkowania. Prawdziwą Mekką dla płetwonurków, którzy przybywają tu każdego lata z całej Europy, jest Jezioro Powickie. Można tu wędkować, spacerować, uprawiać sporty wodne, a także jazdę konną i inne aktywne formy wypoczynku. Cenne zabytki, m.in. perełka architektury europejskiej, klasztor pocysterski w Lądzie oraz przepiękny pałac w stylu rokokowym w Ciążeniu. Obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z największym w Europie środkowo-wschodniej zbiorem masoników. Ciekawe zespoły parkowo-pałacowe, m.in. dworek z pierwszej połowy XVIII wieku w Osówcu, pałac z pierwszej połowy XIX wieku w Paruszewie, zespół pałacowy z XIX wieku w Giewartowie, pałac z XIX wieku w Mieczownicy. W powiecie szubelskim znajduje się miejscowość Unia, jedyna o takiej nazwie miejscowość w Polsce. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Herb, flaga, pieczęć. Opracowanie projektu Herb, flaga, pieczęć powiatu szłupeckiego powstało w oparciu o symbolikę ziemi szłupeckiej, wyróżnionej godłem miasta Słupca, które wraz z 7 gwiazdami, stanowiącymi symbole gmin, oddaje poprzez ilość znaków liczbę gmin tworzących powiat. Flaga dodatkowo poprzez liczbę pasów poziomych oraz ich barwę podkreśla tworzoną wspólnotę. Czytamy na powiat-słupca.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Jan Apa Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan Apa Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent konińskiego liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone Dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje, w niepowtarzalny sposób ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł, komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theater w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem 3 produkcji multimedialnych: Czekając na kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Berry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominacje do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca. Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku, kiedy Kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką, wieś, w której znajdowało się przejście graniczne, zaczęła się szybko rozwijać.
1: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Puszczykowo w powiecie poznańskim. Puszczykowo to małe miasteczko o powierzchni 16 km kwadratowych. Urokliwie położone w Dolinie Warty, otoczone jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Bliskość jezior i rzek, naturalne bogactwa lasów, czyste i zdrowe powietrze to warunki sprzyjające zarówno zdrowiu mieszkańców, jak i rozwojowi turystyki. Dzieje Puszczykowa sięgać mają czasów ponoć bardzo odległych. Według starej legendy miał tu żyć ród Puszczyków, wiodących w kniejach żywot myśliwych i bartników. Przewodzić miał mu książę Luboń, którego siostra, piękna Sławka, miała być jedną z dworek księcia Mieszka I. Kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo, pogan niechcących przyjąć nowej wiary odsunięto od wpływów na dworze, a pogańską Sławkę odesłano do domu. Wtedy to ród Puszczyków miał zbuntować się przeciwko Mieszkowi I i w bitwie, jaka rozegrała się w lesie za dzisiejszym kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej w niebo wziętej, ponieść klęskę. Dzisiejsze Puszczykowo to miasteczko nietypowe, różniące się od innych małych miejscowości Wielkopolski. Nie ma tu bowiem typowego rynku, a nawierzchnię asfaltową mają tylko ulice przelotowe. Brakuje też przemysłu. Wiąże się z tym najmniejszy spośród miast województwa odsetek zatrudnionych w sferze produkcji materialnej. Większa część mieszkańców dojeżdża do pracy w pobliskich miastach Poznania, Lubonia i Mosiny. Także nietypowa jest zabudowa mieszkaniowa. Luźno rozrzucone wille w dużych ogrodach. Początek zabudowy willowej, tak charakterystycznej dla miejscowości tworzących dzisiejsze miasteczko, datuje się na schyłek XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się w mieście sporo domów i pensjonatów z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszym z nich jest znajdujący się u zbiegu ulic Cienistej i Poznańskiej pensjonat Jadwinówka. Aby umożliwić coraz liczniej tu osiadającym dojazd do Poznania, przy istniejącej od 1856 roku linii kolejowej prowadzącej do Wrocławia zbudowano budynki stacyjne. W roku 1901 drewniany z wieżyczką zegarową i tunelem pod torami w Puszczykowie, a w roku 1911 murowany w Puszczykówku. Oba uznane zostały za zabytkowe. Nie są jednak budowlami wybitnymi architektonicznie. Jednakże budynek stacji kolejowej Puszczykowo dzięki swej nietypowej dekoracji prezentuje unikalny w Wielkopolsce przykład budowli dworcowej typowej miejscowości wypoczynkowej. Miłośnicy egzotycznych wypraw koniecznie powinni zobaczyć muzeum, pracownię literacką Arkadego Fidlera. Pracownia powstała w miejscu, gdzie w 1948 roku mieszkał w willi przy ulicy Słowackiego 1 Arkady Fidler, wielki podróżnik i pisarz, twórca bardzo zasłużony dla polskiej literatury. Stąd wyruszał w swe egzotyczne podróże. Muzeum spełnia nie tylko rolę poznawczą biografii pisarza, ale też prezentuje bogate zbiory przyrodnicze i etnograficzne, przywiezione z dalekich krajów. Jest to miejsce, w którym ciągle dzieje się coś ciekawego. Przybywa w nim interesujących eksponatów, jak chociażby położona tuż przy wejściu, zbudowana w początkach naszego stulecia, kopia egipskiej piramidy. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Historia parafii w Starym Mieście. Miejscowość położona nad Pową 4 km na południowy zachód od Konina. Na przełomie XII i XIII wieku rozwinęła się tam osada o charakterze handlowym, nosząca wtedy nazwę Konin. Przypuszcza się, że przeniesienie Konina nastąpiło pod koniec XIII wieku. Zapisana nazwa Stare Miasto, która pojawiła się dopiero po powstaniu miasta lokacyjnego dla odróżnienia obu ośrodków, wystąpiła po raz pierwszy w dokumencie z roku 1359. W następnych stuleciach wieś wraz z istniejącym w niej folwarkiem były własnością królewską w starostwie konińskim. Parafia w Starym Mieście, wtedy jeszcze w Koninie, powstała przed 1111 rokiem. Do 1818 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Od połowy XII wieku Stare Miasto było parafią także dla filii, jaką stał się nowo powstały Konin. Pierwotny kościół z kamienia ciosanego pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła według tradycji został zbudowany w 1119 roku przez Piotra Dunina. Świątynia powstała na przełomie XII i XIII wieku. Rozbudowana i podwyższona została w XIV wieku, gruntownie odnowiona w końcu XIII wieku. Obecnie stanowi kaplicę wzniesionego w 1907 roku kościoła neogotyckiego. Obecny kościół jest jednonawowy, salowy, zbliżony planem do kwadratu. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Pierwszy generalny remont dachu 1981, drugi 2013. Z dawnego kościoła romańskiego z wieżą od strony zachodniej pozostało prezbiterium i część nawy skróconej o dwa przęsła. Zbudowane z dużych, ciosowych kamieni, podparte szkarpami. W południowej ścianie nawy zachował się trójszkokowy portal romański z XIII wieku z płaskorzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego, maskami ludzkimi oraz głową sowy na krawężnikach. W murze prezbiterium od strony wschodniej znajduje się zamurowane okno ostrołukowe. Od strony północnej zachowane oryginalne okno romańskie. W murze prezbiterium XX-wiecznego kościoła od strony północnej wmurowana płyta kamienna ozdobiona dużym krzyżem niezwykłego kształtu. W wieży pokrytej blachą miedzianą dwa dzwony. W wieżyczce mały dzwon dekoracji romańskiej. Polichromia z 1907 roku autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Konsekrowany 2 maja 1909 roku przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. W 1959 roku polichromia autorstwa braci Drapiewskich w nowej części kościoła, ambona z 1869 roku, kamienna chrzcielnica z głowicą romańską, na narożnikach ozdobiona ornamentacją roślinną. Ponadto w kościele jest chrzcielnica drewniana barokowa. W ołtarzu głównym obraz z końca XVII wieku Matki Boskiej Pocieszenia. Na srebrnej, rokokowej sukience obrazu wyryta klęcząca postać jej fundatora, księdza Klemensa Traszyńskiego z Konina. Oraz data 1777. Czytamy na parafia.staremyślnikmiasto.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Góra Zamkowa w Powidzu. W systemie grodowym całego państwa średniowiecznego szczególną rolę odgrywał kompleks gnieźnieński. W pierwszej połowie XII wieku wzniesiono na wschód i południowy wschód od warowni gnieźnieńskiej trzy niewielkie grudki stożkowe, które osłaniały podejście z kierunków najsłabiej zabezpieczonych przez naturę. Zbar, Gnieźninek i trzeci prawdopodobnie przy trakcie do Powidza. Być może wzniesiono w Powidzu zamek średniowieczny. Na ziemiach Polski i Czech zakładano takie od połowy XIII wieku. Do dziś na stożkowe wzniesienie nad Jeziorem Powickim od strony północno-wschodniej mówi się Góra Zamkowa. Według archeologicznych badań powierzchniowych prowadzonych przez Zespół Gnieźnieński w latach 1958, potem 1964, Góra Zamkowa jest pozostałością grodziska stożkowego i stanowi jego szczyt. Zgodnie z tymi badaniami, grodzisko zostało wzniesione na planie czworokąta o zaokrąglonych narożnikach. Wymiary stożka przedstawiały się następująco. U podstawy dawnych wałów ziemnych grodziska 80 metrów długości i 75 metrów szerokości, a u szczytu wzniesienia rozmiary mające do 44 metrów długości i 40 metrów szerokości. Najwyższe zbocze od strony wschodniej, to jest jeziora, osiągało 11 metrów. Natomiast w kierunku zachodnim i północnym góra stopniowo obniżała się do wysokości 2,5 metra na zboczu przeciwległym do brzegu jeziora. Od strony północnej znajdowała się osada przygrodowa. Fragmenty naczyń z okresu średniowiecza znajdują się w muzeum w Gnieźnie. Na zamku czy zameczku w Powidzu rezydował w latach 1416-1426 pierwszy starosta powicki Mroczko z Łopuchowa. W tymże miejscu w wieku XVII stał dwór na kopcu, w którym mieszkał posesor. Dzierżawca na mieście Powidzu i wsiach. Łukasz Mielżyński junior, po ojcu swoim, także Łukaszu, zarządzającym od 1616 roku do 30 kwietnia 1627 roku. Po powstaniu wielkopolskim wzniesiono na środku Góry Zamkowej pomnik ku czci powstańców Kompanii Powickiej Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, którzy zginęli w latach 1919-1921. Pomnik został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Czytamy na www.powic.pl.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Historia poznańskiego Muzeum Pyry. Ziemniaki zwane w okolicach Poznania pyrami to bardzo ciekawe warzywo i czwarta co do wielkości zbiorów roślina uprawna na świecie. Pyry przybyły do nas z Ameryki Południowej, a ich historia od tamtej podróży z XVI wieku do chwili, gdy trafiły na nasze stoły, jest długa, burzliwa i niezwykle interesująca. Na ziemiach polskich ziemniaki na skalę przemysłową przyjęły się najszybciej w Wielkopolsce. Dlatego Poznań określany jest jako Pyrlandia. Więc nie może się obejść bez poznańskiego Muzeum Pyry, czyli swojego symbolu. Ziemniaki często są traktowane jako banalny dodatek do obiadu, jednak po wizycie w tym muzeum zupełnie zmienia się ich postrzeganie. Jeśli chcecie przekonać się, jakie historie kryją się w ziemniaku, polecamy wizytę w poznańskim Muzeum Pyry. Przeczytacie o tym na www.muzeumpyry.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Swarzędz w powiecie poznańskim. Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe numer 92, czyli połączenie z autostradą A2, oraz numer 5, Poznań-Gniezno, a także szlak kolejowy Berlin-Poznań-Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza. Miasto zajmuje powierzchnię 8 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101 km2. Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawia się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów od herbu rodowego Grzymała. Początkowo miasto z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego, żydowskiego funkcjonowało obok wsi Swarzędz. Jednakże z biegiem czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski, zachowując historyczną nazwę Swarzędz. Przez stulecia zmieniał się udział ludności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII wieku powstał cech wspólny kupców i rzemieślników. Miasto było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu swarzędzkiego stolarstwa. Wtedy to powstały dziesiątki nowych warsztatów. W 1934 roku odbyły się pierwsze swarzędzkie targi meblowe. Natomiast od 1936 roku do dnia dzisiejszego swarzędzki cech stolarzy wystawia meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej. W okresie powojennym, aż do lat 90. XX wieku, Swarzędz był jednym z największych ośrodków meblarskich w Polsce ze znanymi zakładami swarzędzkich fabryk mebli. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km2 i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedruszko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
3: Konin FM 104.1.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Pobiedziska w powiecie poznańskim. Pobiedziska to największa gmina powiatu poznańskiego o powierzchni 18 tysięcy hektarów. Gmina nie graniczy bezpośrednio z Poznaniem. Położona jest na północny wschód od gmin Czerwonak i Swarzędz. Pobiedziska leżą na Szlaku Piastowskim, który związany jest z początkami państwa polskiego i władającą ziemiami polskimi w okresie wczesno-średniowiecznym X wieku dynastią Piastów. Przebieg szlaku wytaczają najważniejsze polityczne ośrodki Polski Piastowskiej. Ciekawe jest ukształtowanie terenu gminy. Część północno-zachodnią oraz pas środkowy zajmuje równina, natomiast w północno-wschodniej części znajdują się wysoczyzny morenowe płaskie i faliste, zbudowane z piasków oraz glin zwałowych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych – Puszcza Zielonka oraz Park Promno, który prawie w całości znajduje się na obszarze gminy. Pamiątki piastowskiej historii oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze wyznaczyły kierunek rozwoju gminy w stronę turystyki i rekreacji. Turystów przyciąga czyste środowisko, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, plaże nad jeziorami, ośrodki jeździeckie oraz baza sportowo-turystyczna, pola namiotowe, pensjonaty, hotele. Wspaniałe centrum edukacyjno-konferencyjne w Pałacu w Krześnicach, jednym z najpiękniejszych zabytków romantycznej architektury neogotyckiej, kusi otaczającymi stawami i malowniczym parkiem. Gminę swoimi występami rozsławia zespół pieśni i tańca Wiwaty. Przedstawia publiczności folklor różnych regionów Polski, a cudzoziemcom przybliża polską muzykę ludową. Zespół Wiwaty w swoim repertuarze prezentuje również widowiska związane z ludowymi zwyczajami. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Kostrzyn w powiecie poznańskim. Gmina Kostrzyn jest jedną z najlepiej skomunikowanych gmin w regionie dzięki wschodniej obwodnicy Poznania, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S5. Kilka kilometrów od południowej granicy gminy biegnie autostrada A2. Ponadto przez Kostrzyn przebiega międzynarodowa linia kolejowa prowadząca z Warszawy do Berlina. Tak dobra lokalizacja przyciąga inwestorów. Na tym terenie powstały centra logistyczno-magazynowe. Bliskość Poznania i bardzo dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą Wielkopolski oraz ceny nieruchomości mają wpływ na rozwój budownictwa mieszkalnego. Szczególnie dynamiczny rozwój nastąpił w ciągu ostatnich lat, od 2002 roku w miejscowości Siekierki Wielkie. W tym okresie wieś o charakterze rolniczym zmieniła się w tak zwaną sypialnię Poznania. Do najcenniejszych zabytków gminy należą kościół szachulcowy z XVIII wieku z zespołem pałacowo-parkowym z XVIII wieku w Gółtowach, należący obecnie do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drewniany kościół z 1762 roku w Siekierkach. Drewniany kościół z 1743 roku w Czerlejnie. XIX-wieczny pałac Mielżyńskich w Iwnie ze znaną w kraju stadniną koni, gdzie co roku w maju odbywają się zawody jeździeckie o błękitną wstęgę Wielkopolski. Tradycją gminy Kostrzyn jest organizowany od wielu lat kurderz kasztelański. Corocznie w maju mieszkańcy zbierają się tłumnie, by obchodzić Dni Kostrzyna. W czasie kurdesza prezentują się działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zespoły artystyczne oraz znani zaproszeni goście. Zawsze jest wiele atrakcji muzycznych i tanecznych. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano kurdeszową zadyszkę, bieg uliczny na 10 km. Bieg ten na stałe wpisał się do kalendarza imprez. Na przełomie sierpnia i września Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie organizuje dożynki gminne oraz festyn na pożegnanie lata. We wrześniu mieszkańcy spotykają się w Janowie na małej leśnej polanie, gdzie w 1943 roku samolot brytyjski w ramach akcji Riposta dokonał zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii Krajowej. Obchody w rocznicę tego wydarzenia organizowane są razem z gminami Nekla, Dominowo i Środa Wielkopolska. Od 1983 roku odprawiana jest tam msza święta za poległych podczas akcji, a w 70. rocznicę zrzutu w 2013 roku na Janowskich Polach odbyło się widowisko historyczne Wielkopolska walczy 1943, przygotowane przez grupę rekonstrukcyjną, które przedstawiało wydarzenia z 1943 roku. Gmina Kostrzyn posiada doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego, zachowała jednak rolniczy charakter i krajobraz kulturowy wielkopolskiej wsi. Dzięki temu jest enklawą ciszy i spokoju, zatem doskonałym miejscem do pracy, mieszkania i wypoczynku. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Nadwarciański Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1995 rok. Powierzchnia 13 428 hektarów. Cele ochrony. Zachowanie pradolinnego krajobrazu Doliny Środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza wodnych i łąkowych, stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych, zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Pystrach. Położenie fizyczno-geograficzne. Dolina Konińska, Równina Rzychwalska. Położenie administracyjne. Powiat Koniński, gmina Żgów. Powiat Słupecki, gminy Lądek i Zagórów. Powiat Wrzesiński, gmina Pystry. Położenie i krajobraz. Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje około 30-kilometrowy odcinek Doliny Warty w jej środkowym biegu od autostrady A2 na wschodzie po ujście Prosny w obrębie mezoregionu zwanego Doliną Konińską. Niegdyś Dolinę Warty porastały lasy łęgowe. Dzisiejszy krajobraz to efekt tradycyjnego pastersko-łąkarskiego użytkowania doliny, uzależnionego od zmiennego rytmu przepływów rzeki z regularnymi wezbraniami tworzącymi okresowe rozlewiska. Charakterystyczny dla tych stron był zwłaszcza swobodny wypas wielotysięcznych stad gęsi, sprzyjający utrzymaniu terenów otwartych. Dziś powierzchnia płaskiego dna Doliny Warty zajęta jest przez mozaikę podmokłych łąk, szuwarów, pastwisk, gruntów ornych i zadrzewień, pomiędzy którymi występują liczne starorzecza, smugi i wydmy. Coraz większy obszar zajmują pola uprawne. Nieliczne, rozproszone zabudowania usytuowane są zazwyczaj na wyniesionych kępach wydmowych, a wszystkie większe miejscowości założono wzdłuż krawędzi pradoliny, poza strefą zalewów. Najbardziej wyraźnymi przykładami wpływu człowieka na krajobraz są niewątpliwie przecinające dolinę autostrada oraz ciągnące się kilometrami wały przeciwpowodziowe. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielkie stada gęsi, kaczek i ptaków siewkowych w czasie sezonowych przelotów. Liczne gniazda bociana białego obecne niemal w każdej wsi. Warto odwiedzić Ekomuzeum Doliny Warty. Warto przeżyć spływ kajakowy Wartą, wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną w ramach rajdu chatkowego z metą w schronisku PTTK Chatka Ornitologa w Białobrzegu, przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Sławsku. Czytamy na stronie powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Bóg w powiecie poznańskim. Gmina położona jest około 30 km na zachód od Poznania i zajmuje obszar 90 km2. Początki miasta sięgają XIII wieku. Bóg prawa miejskie otrzymał od księcia Przemysła II w 1289 roku. Pamiątką po tych czasach jest kwadratowy rynek i regularny układ średniowiecznych uliczek. Spacerując po bukowskiej starówce, warto zobaczyć drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża z 1760 roku, neoromańską synagogę z roku 1883 i szpital Stanisława Reszki fundowany w 1600 roku. Perełką bukowskiej architektury jest fara pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, której projekt powstał w pracowni Karla Fryderyka Schinkla. Tuż przy farze znajduje się ogród pamięci, w którym odnaleźć można tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym i zasłużonym bukowianom. Wśród nich znajdują się te poświęcone m.in. błogosławionemu ojcu Rafałowi Chylińskiemu, rektorowi Uniwersytetu Krakowskiego Andrzejowi Zbuku, Stanisławowi Zbuku, skryptorowi Gradału Jana Olbrachta, czy też doktorowi Władysławowi Niegolewskiemu, powstańcowi styczniowemu i działaczowi niepodległościowemu. Skarbem dla amatorów wędkarstwa i aktywnego wypoczynku jest leżące na terenie gminy, a liczące 213 hektarów, jezioro Niepruszewskie. W ostatnich latach przy udziale środków unijnych rozbudowano infrastrukturę turystyczną przy plaży w Niepruszewie, która wzbogaciła się m.in. o marinę wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, toalety, przebieralnie, a także drobne elementy infrastruktury sportowej. Do Buku najlepiej zawitać latem, kiedy to w gminie organizowanych jest wiele imprez plenerowych, to jest święto Junka z Buku, pożegnanie lata czy połączona z rajdem turystycznym pieczona pyra. Najważniejszą z nich jest festyn Junka z Buku, trwające 3 dni święto regionalne, na program którego składają się koncerty oraz imprezy sportowe, turystyczne i rozrywkowe. Nad jeziorem odbywa się uroczystość Nocy Świętojańskiej. Impreza zwana Sobudką wywodzi się z pogańskich obrzędów Słowian. Odprawiana jest w porze letniego przesilenia słońca. W Wigilię Dnia Świętego Jana Chrzciciela na wzgórzach i leśnych polanach palono wielkie ogniska, sobudki. Wokół ognisk tańczyły biało ubrane dziewczęta i śpiewały pieśni miłosne. Czytamy na powiat.poznań.pl.

0: Radio Lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Wybrano już 56 filmów spośród 268 produkcji, które zgłoszono na tegoroczny festiwal OKWA. Te, które przeszły selekcję, zostaną wyświetlone na ekranie kina Oscars w dniach 4-7 czerwca. Ogólnopolski konkurs filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby odbędzie się w Koninie po raz 72. To najstarsza taka impreza w kraju. Festiwalowe obrazy zostaną podzielone na kilka kategorii: film niezależny, studencki i amatorski, w tym dokumenty czy animacje. Ich twórcy pochodzą z Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i wielu innych miast. Są też reżyserzy z dużo mniejszych miejscowości. W całym kraju nie brakuje bowiem artystów, którzy mają odwagę zabrać się za pracę niekoniecznie dochodową. Filmy niezależne są często bardzo niszowe, jednak potrafią zwrócić uwagę widza na wiele ważnych tematów. Czasem uświadamiają o problemach, o których nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego zachęcamy, by już w czerwcu wybrać się do Konińskiego Oscardu na festiwal OKWA. Spędzenie kilku dni podczas tego rodzaju wydarzenia potrafi uwrażliwić i nawet zmienić podejście do życia, pokazując nam zupełnie inną perspektywę, a to jedna z najlepszych form kształtowania ludzkiej empatii. Trwa głosowanie w corocznym konkursie Zielona Gmina Ziemi Tura i tak na przykład Kościelec zgłosił termomodernizację hali sportowej przy szkole Brudzew w tereny zielone. Przykona błękitno-zielone przystanki, Malanów zagospodarowanie centrum wsi Bibianna, a Dobra zieloną strefę aktywności na stadionie miejskim. Głosujemy do 22 maja. Organizatorem konkursu jest Turkowska Unia Rozwoju. Dokładne opisy zgłoszonych przedsięwzięć są dostępne w internecie na stronie Zielona Wystawa. swojskieklimaty.org.pl w zakładce Zielona Gmina. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych gmin do walki o nowe przestrzenie w ich otoczeniu. Turkowska Unia Rozwoju Tur chce poprzez ten konkurs przyczynić się do budowania na swoim obszarze większej świadomości ekologicznej, a obszar ten obejmuje nie tylko powiat turecki, ale również Kościelec w powiecie kolskim. Podobne działania na różne sposoby w innych częściach województwa przeprowadzają na przykład stowarzyszenia. W każdym z tych przypadków pomocne w ich realizacji okazują się środki unijne. To dzięki nim mieszkańcy zyskują funkcjonalne place czy ekologiczne budynki. Trwają przygotowania do sezonu letniego nad Jeziorem Pątnowskim w Koninie. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice w najbliższy piątek, 1 maja, ruszy Słoneczna Zatoka. Będzie to nowe miejsce na mapie Konina, gdzie można wpaść z rodziną na obiad nad wodą. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tłumaczy, że ma tam być domowe jedzenie. Potem, gdy sezon na plażowanie jeszcze bardziej się rozkręci, znów nad jeziorem w Kosławicach mają stanąć budki z zimnymi i ciepłymi przekąskami. Możliwe, że jak rok temu będą też dmuchańce. W każdym sezonie wakacyjnym kursuje tam także bezpłatna linia autobusowa dowożąca plażowiczów z rejonu elektrowni, gdzie można dojechać regularnym autobusem lub własnym autem, zostawiając je na dużym parkingu. W tym roku zapewne będzie podobnie. Poprzednim latem plaża w Gosławicach została powiększona. Cały czas czekamy także na budowę drugiej miejskiej plaży. Kąpielisko ma powstać w Łężynie, jednak ta inwestycja zostanie rozłożona na kilka lat. Docelowo mają tam zostać zbudowane nawet baseny w jeziorze, tak jak w Słupce, dzięki czemu woda w strefie kąpielowej będzie zawsze pod pełną kontrolą. Niedługo na scenie Oscardu premiera najnowszego widowiska zespołu Top Dance z Konińskiego Centrum Kultury. Tym razem zostaniemy przeniesieni na wyspę, aby śledzić losy jej mieszkańców. Nie zabraknie magii, pięknej historii miłosnej, a także opowieści o sile wspólnoty.

0: wysokim poziomie, zaczynając od choreografii, poprzez scenografię, wygląd tańczących aktorów, po muzykę. Najważniejsze jest jednak to, o czym są przedstawienia. Fabuła każdego z nich pełna jest całego spektrum emocji, które towarzyszą każdemu z nas. Dzięki temu sztuki wystawiane przez Top Dance Konin opowiadają historie, które zawsze są bardzo bliskie publiczności. Tej wiosny jest gdzie jeździć na dwóch kółkach. Dzięki środkom unijnym jest już nowa droga rowerowa za 3 400 000 zł. Ścieżka połączyła Żgów z Grabienicami. Trasa dla cyklistów biegnie równolegle z drogą powiatową. W ramach inwestycji wykonano również odwodnienie terenu, przebudowę przepustów i zjazdów, modernizację chodników, montaż oznakowania i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. Do tego miejsca postoju dla rowerów z wiatą oraz 12 stanowiskami, a także energooszczędne oświetlenie LED zasilane wprost energią słoneczną. Ale nie chodzi tylko o rodzinne wycieczki w wolnych chwilach. Taka infrastruktura w mniejszych miejscowościach pozwala mieszkańcom na pewnego rodzaju niezależność. Nie trzeba bowiem czekać na autobus, by dojechać kilka wiosek dalej do sklepu, urzędu czy do lekarza. Policyjne statystyki pokazują, jak niechlubne rekordy potrafią na gminnych drogach popełniać kierowcy. Przez prędkość samochodów niebezpieczne jest poruszanie się pieszo czy rowerem przy krawędzi jezdni. Dlatego to ważne, by wszędzie powstawało coraz więcej ścieżek pieszo-rowerowych, które pozwalają Wielkopolanom, czy to dzieciom, czy seniorom, bezpiecznie dotrzeć do celu. W gminie Kramsk może powstać biogazownia. Część mieszkańców niepokoi się potencjalną lokalizacją takiego zakładu. Oliwy do ognia dolało stanowisko wójta. W przedstawionych przez Andrzeja Nowaka wnioskach czytamy, że inwestycja nie gwarantuje uniknięcia uciążliwych zapachów, a możliwość zatrudnienia 12 osób nie rekompensuje ryzyka obniżenia jakości życia. Do planowanej biogazowni miałoby trafiać dziennie nawet 625 ton obornika i gnojowicy, a 1,5 miliona rocznych dochodów dla gminy trafiałoby na naprawę dróg zniszczonych przez transport surowca. Urzędnicy spodziewają się bowiem, że takie codzienne przejazdy mocno wpłyną na pogorszenie się lokalnych ulic. Gmina zauważa też, że w kwestii, która budzi największy sprzeciw mieszkańców, czyli potencjalnego problemu z przykrym zapachem, póki co nie stosuje się technologii, które mogłyby ten problem ograniczyć. Z drugiej strony rodzi się pytanie, czy w okolicy znajdą się miejscowości, które będą gotowe do przyjęcia na swój teren tego typu zakładów. Biogazownie mogą służyć nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale także do wytwarzania ciepła. Są uznawane za dobry sposób wykorzystywania porolniczych odpadów. Uwaga, opiekunowie kotów wolnożyjących z rejonu Konina. W naszym schronisku przy ulicy Gajowej dostępne są tabletki na odrobaczenie oraz preparaty na odpchlenie. Przytulisko zaprasza wszystkich opiekunów, którzy dokarmiają i troszczą się o takie bezpańskie koty, aby zgłosili się po odbiór środków medycznych. Regularne odrobaczanie i ochrona przed pchłami to ważny element dbania o zdrowie zwierząt. Razem możemy poprawić komfort i bezpieczeństwo tych niczyich. W mieście nie brakuje osób, które troszczą się o mruczki żyjące na wolności. Ich obecność działa odstraszająco na myszy i szczury, ale może też być powodem roznoszenia na przykład pcheł. Stąd ważne, by systematycznie stosować profesjonalne preparaty weterynaryjne także na kotach, które nie mają swoich właścicieli. Od tego roku to właśnie schronisko dla bezdomnych zwierząt z ramienia miasta rozdziela takie produkty, jak również kocią karmę. Przy okazji przypomnijmy, że trwa rozbudowa przytuliska. Osoby, które odwiedzają to miejsce przy Gajowej, mogą obserwować, jak na naszych oczach wyrastają nowe budynki. Zachęcamy do adopcji zwierząt, czy chociażby do realizowania się jako wolontariusz w schronisku.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To już w piątek, święto Zagłębia Konińskiego 1 maja. W południe od Szkoły Górniczej do placu w centrum miasta przejdzie uroczysta defilada.
3: W tym wydarzeniu tego dnia chcemy pokazywać, przypominać o tym, co w Koninie było, ale również co w Koninie jest, bo przecież pokazujemy grupy i uczestników, którzy istnieją i którzy mają co sobą zaprezentować, co ciekawego.
4: Jest to bardzo ważne, szczególnie

0: Szczególnie właśnie dla tych ludzi, którzy biorą w tym udział. Bo czasami są to nieduże stowarzyszenia, ale bardzo aktywnie działające. I ten moment jest właściwy, żeby mogły pokazać się innym, że są, że istnieją. I słuchajcie, chodźcie do nas, bo zawsze możecie do nas przyjść. Jesteśmy otwarci i my właśnie chcemy w ludziach wskrzesić jeszcze bardziej tą otwartość i chęć działania w grupach, chęć współpracy z innymi i takich zwykłych relacji międzyludzkich, bo to jest bardzo ważne. Właśnie w tym Koninie, który w tej chwili jest uważany za nieco upadający, ale my chcemy sprawić, żeby ludzie uwierzyli w siebie, że warto, że można, że na wielu płaszczyznach współpraca jest bardzo ważna i bardzo potrzebna.
1: Mówili Oskar Radke i Danuta Plucińska, organizatorzy pierwszomajowego święta Zagłębia Konińskiego. Podkreślmy, że to wydarzenie ma niewiele wspólnego z pochodami, jakie niektórzy pamiętają z minionego ustroju. Defilada w centrum Konina od kilku lat jest apolityczna, łączy różne środowiska, a przede wszystkim jest to hołd dla tych osób, które tworzyły i tworzą społeczność Wielkopolski Wschodniej. Rusza budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w naszym województwie na odcinku z Biskupic Ołobocznych do Ostrowa Wielkopolskiego. Niedawno wykonawca, który zaprojektował trasę, złożył wniosek o pozwolenie na realizację fizycznych już prac.
2: Bardzo pozytywna wiadomość dla społeczności powiatu konińskiego, na terenie którego jesteśmy, ale i myślę, że całego subregionu Wielkopolski Wschodniej. Z impetem ruszają prace nad modernizacją 25. Pierwsze działania związane z tą modernizacją, ale też niezwykle ambitny harmonogram, aby w ciągu najbliższych 3-3,5 roku tą modernizację wykonać. Ruszają z impetem, myślę, że ku satysfakcji ucieszę lokalnej społeczności. Jest to też dowód i takie namacalne potwierdzenie, że w ciągu 2 lat resort infrastruktury podwoił tak de facto wydatki na infrastrukturę w naszym kraju z niecałych 100 miliardów w 2023 do blisko 120 w roku 2025-2026. My liczymy na efekty. Wielkopolska chce się rozwijać, a rozwój dzisiaj gospodarczy bez rozwoju tego krwioobiegu, jakim jest infrastruktura, nie ma takiej mocy sprawczej.
1: Mówi poseł Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli chodzi o pozostałe fragmenty, obecnie trwa ich projektowanie, a chodzi tutaj o odcinki Konin-Rychwał, Rychwał-Zbierzk i Zbierzk-Kokanin. 25 z Konina aż po Ostrów będzie miała po 2 pasy w każdym kierunku i obwodnicę. Wielkopolski kurator oświaty nie zgadza się na wygaszenie 2 z 4 przedszkoli, które miałyby zostać zamknięte w Koninie w ciągu 3 najbliższych lat. Placówki numer 5 oraz 15 mogą działać dalej. Władze Konina nie zgadzają się z tą decyzją i odwołują się do ministerstwa.
3: Przeczytam taką informację. W pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowało się 9 tysięcy dzieci. W ubiegłym roku było to 11 tysięcy, a 2 lata wcześniej prawie 13 tysięcy. W ciągu 2 lat straciliśmy ponad 5 tysięcy dzieci z systemu edukacji. I to mówi wiceprezydentka Warszawy. W Warszawie, która jakby nie patrzeć, przyciąga mnóstwo osób z całej Polski, ponieważ jadą tam za pracą. W Warszawie przyznaje wiceprezydent miasta, że mają problem z rekrutacją do przedszkoli. I to jasno pokazuje, że u nas w Koninie nie będzie lepiej i naprawdę ten problem z demografią to powinniśmy odgórnie jako państwo i też społeczeństwo się na tym pochylić i wskazać, że jest to najważniejszy problem teraz dla nas jako kraju, jako narodu, które ma się rozwijać. Ale z perspektywy miasta, no niestety, my jak finansujemy oświatę i dokładamy do niej ponad 45% z budżetu miasta, to my oczywiście też otrzymujemy dotacje od państwa. Tylko te dotacje od państwa są przeliczane na jedną osobę, ucznia, czy w tym przypadku przedszkolaka, który jest w tym systemie. Więc w momencie, kiedy nie podejmujemy żadnych prób restrukturyzacji tego systemu, będziemy utrzymywali tak naprawdę puste budynki.
1: Argumentował na naszej antenie radny Koalicji Obywatelskiej Joachim Sikorski. Przypomnijmy, na tę chwilę pewna jest likwidacja przedszkoli numer 25 i 31. Co z budową ulicy Laskowieckiej, miejscami na cmentarzu komunalnym i otoczeniem jeziorka Zatorze? O to pytała radna z Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Jaworska.
4: 2 pytania, 1 wniosek. Pierwszy dotyczy ulicy Laskowieckiej. Na jakim etapie jest proces modernizacji tej ulicy? Drugie pytanie dotyczy cmentarza, ale to właściwie może nawet nie tego nowego, tylko jeszcze starego komunalnego. Wiemy, że pierwszy etap oddania cmentarza na ulicy Marantowskiej będzie miał miejsce na wiosnę 2028 roku. Tutaj miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym na ulicy Staromorzesławskiej bardzo się kurczą. Mam obawy, czy miejsc pochówku na 2 lata jeszcze wystarczy, mimo oczywiście spopieleń, mimo dochowań do grobów. A teraz będzie wniosek. Ja przyszłam rok temu, pokazywałam ławki przy takim małym placu zabaw wokół jeziorka na Zatorzu. Kilka rzeczywiście zostało wymienionych. 3 zostały akurat właśnie przy tym placu zabaw. One są w strasznym stanie.
5: To jeżeli chodzi o w ogóle otoczenie galerii Zatorze, to też mamy dobre informacje, bo nowy właściciel galerii Zatorze, z racji tego, że będzie rozbudowywał tą galerię o nowe funkcje, zadeklarował, że właśnie ten cały plac zabaw, który tam jest przy jeziorku, nam odbuduje na swój koszt. Też przejmie w oku galerii do zagospodarowania teren zielony w utrzymaniu. Zdejmie to z miasta trochę kosztów. Zadeklarował też inwestycje w zakresie oświetlenia, jeżeli chodzi o tą ścieżkę pomiędzy jeziorem a galerią. No i ZDM też ma plany w tym roku poprawić tą nawierzchnię. Jeżeli chodzi o Laskowiecką, jeszcze musimy sfinalizować uzgodnienia z Energą, jeżeli chodzi o sieć energetyczną. Koniec inwestycji musi nastąpić w przyszłym roku. Ja uważam i chciałem uspokoić, że idealnie się zgra kwestia cmentarza nowego z pojemnością starego cmentarza. Inwestycja idzie bez problemów, jeżeli chodzi o harmonogram. Wykonawca jest w stanie zrobić to szybciej. Mamy gdzieś tu pole manewru w tym zakresie. Natomiast myślę, że ten 2028 rok to jest idealny moment, żeby przejąć tę funkcję nowego cmentarza.
1: Odpowiadał wiceprezydent Konina Paweł Adamów. 5 hitów 23. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zobaczą konińscy widzowie w kinie kameralnym przy ulicy Okulnej. 15 maja o 18:00 kandydaci śmierci 3 chłopaków wraz z tatą co roku wyjeżdżają wspólnie na wakacje, by nakręcić kolejny horror w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski. Tego samego dnia o 20:00 Niedźwiedzica. Film ukazuje przetrwanie, miłość, konflikty i straty w norweskiej prowincji będącej najszybciej ocieplającym się miejscem na Ziemi. A 16 maja filmy Wspinaczka, Orwell 2+2=5 oraz Broken English. Ten pierwszy opowiada o 5-krotnej mistrzyni USA, która jako pierwsza kobieta na świecie wspięła się w mniej niż 24 godziny na kultowy cel, osiągany do tej pory wyłącznie przez mężczyzn, którego zdobycie zwyczajowo zajmuje 2-3 dni. Kolejna produkcja ukazuje ostatnie miesiące życia Orwella i szuka źródeł kluczowych społeczno-politycznych idei, które łączą jego dystopijną powieść z naszą rzeczywistością. A ostatni z filmów to historia artystki, która była nie tylko muzą Rolling Stonesów, była też twarzą i głosem pokolenia 68. Na każdą z tych produkcji warto będzie się wybrać. Festiwal zawita do Konina już w połowie maja. Zbliża się kolejne oddolne wydarzenie będące pomysłem mieszkańców, które zostanie zorganizowane za sprawą mini-grantów CKIS w Koninie. Zapraszamy dzieci i młodzież na kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawy języka komiksu i stworzą własne autorskie historie obrazkowe. Takie zajęcia rozwijają wyobraźnię. Tematem tworzonych komiksów będzie m.in. historia miasta Konina i regionu. Efektem wspólnej pracy będzie publikacja zawierająca wykonane podczas warsztatów prace. Zajęcia 21 i 22 maja w Oskardzie. Obowiązują zapisy. Poszczegóły w tej sprawie odsyłamy na stronę Centrum Kultury i Sztuki. I przypominamy, że minigranty to niewielkie kwoty na realizację wydarzenia w przestrzeni CKIS-u. Przyznawane są 2 razy do roku. Przed jesienią i przed okresem wiosennym. Zawsze wybierane są 3 różne przedsięwzięcia. By sięgnąć po takie wsparcie, nie trzeba prowadzić profesjonalnej pracowni, posiadać stowarzyszenia, ani być profesjonalistą. Wystarczy ciekawy pomysł, który będzie w stanie pobudzić innych mieszkańców na kulturę i sztukę. Już za kilka miesięcy spodziewajmy się kolejnego konkursu. Można powoli zastanawiać się nad propozycjami. Zielone miejsce, wspólny cel. Miejski Dom Kultury w Kole chce wraz z mieszkańcami zapełnić pustą przestrzeń przed MDG-iem. Trwa zbiórka roślin. Do placówki można przynosić byliny i kwiaty wieloletnie, rośliny miododajne, sadzonki, kłącza, podziałki z ogrodów, zioła i trawy ozdobne. Jak tłumaczą pomysłodawcy kolskiej akcji, wspólne działania zbliżają, a przy tym mogą upiększyć okolice. Jeśli ktoś teraz wiosną zabiera się na przykład za rozdzielanie zrośniętych kwiatów, lub ma rośliny, którym chciałby nadać drugie życie, może je podarować. Takie dary dostarczamy do Okolskiego MDK-u w godzinach pracy instytucji. Tego rodzaju działania realizowane w czynie społecznym pokazują, że w wielu sytuacjach nie trzeba pisać wniosków o dotacje i tworzyć projektów za setki tysięcy złotych. W tak łatwych sprawach jak pusta czekająca na zagospodarowanie przestrzeń wystarczy skrzyknąć ludzi, pozyskać bezpłatnie roślinki, które być może wylądowałyby na śmietniku i stworzyć coś przyjemnego dla oka. Jednocześnie w ten sposób budowane jest poczucie współodpowiedzialności. Mieszkańcy mogą przez to bardziej poczuć się współgospodarzami obiektu, jakim jest Miejski Dom Kultury w Kole.
6: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu edukacyjnego Czysty Przekaz. Rozmowy na faktach w aglomeracji konińskiej. Projekt skierowany jest do młodzieży od 13 roku życia oraz dorosłych i dotyczy walki z dezinformacją, fake newsami i manipulacją w mediach. W programie m.in. szkolenia, spotkania z ekspertami, działania w szkołach oraz wyjazd studyjny do Warszawy. Zajęcia odbywać będą się w Koninie, Kleczewie, Rychwale i Sompolnie. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia i więcej szczegółów na stronie aglomeracji Koniński. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani różnymi informacjami w serwisach społecznościowych. Każdy, korzystając z wolności słowa, może publikować własne opinie, czy to w formie postów, czy rolek. Niestety często są one nośnikiem emocji i subiektywnych interpretacji. Warsztaty takie jak te prowadzone w ramach projektu aglomeracji konińskiej mają na celu nauczyć nas tego, jak nie dać się nabrać, czyli w jaki sposób odróżniać fakty od pełnych emocji przekonań, które potrafią wzbudzić złość i zwyczajnie dzielą społeczeństwo. Organizatorom zależy na tym, by w gronie uczestników znaleźli się nawet mieszkańcy w wieku okołosenioralnym. Świętujemy 685-lecie miasta Turku. Co ciekawe, wszystko zaczęło się od Uniejowa i to tam filmik zamieszczony na portalach społecznościowych nagrał burmistrz Romuald Antosik. Posłuchajmy fragmentu.
8: To właśnie w tym miejscu, na zamku arcybiskupów Gnieźnieńskich 1341 roku, arcybiskup Janisław nakazał wójtowi Uniejowa, Janowi Pruteno, założyć miasto Turek. Jesteśmy na rynku w Uniejowie. Tutaj znajduje się tablica, która przypomina o tym, że prawa miejskie otrzymaliśmy właśnie w tym mieście i pierwszym burmistrzem Turku był ówczesny wójt Uniejowa, a współpraca między miastami Turkiem i Uniejowym trwa do dnia dzisiejszego.
1: Burmistrz Turku ma nadzieję, że przyszłe pokolenia będą dumne z miasta tak samo jak obecni mieszkańcy. Wspomniany przez włodarza Uniejów jeszcze w latach 90. był bardziej związany z naszą okolicą. Miasto leżało w granicach nieistniejącego dziś województwa konińskiego. W tej chwili to już terytorium łódzkiego. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy Turku wciąż są mocno związani z Uniejowem. To zaledwie 20 minut drogi. Przypomnijmy, że w połowie maja zostanie w Uniejowie oddana do użytku nowa część basenów termalnych. To jedyna tego typu atrakcja w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolski Wschodniej. Przedwojenne pieśni śpiewane w jidysz oraz opowieści o różnych odcieniach miłości. Zapraszamy na nastrojowy wieczór do Galerii Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Ola Bilińska wraz z uznanymi muzykami Edytą Czerniewicz, Kasią Kolbowską i Sebastianem Witkowskim zaprezentują pieśni, w których nie zabraknie wątków z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływa na przykład na tak zwane kojarzone małżeństwa. Choć teksty powstały dawno temu, obfitują w obrazy poetyckie o wymiarze uniwersalnym. 17 maja, godzina 18, bilety są już w sprzedaży. Przypomnijmy, że należąca do Centrum Kultury i Sztuki Zabytkowa Wieża Ciśnień przy Dworcu Kolejowym w Koninie nie tak dawno została oficjalnie otwarta po remoncie. Budynek zmienił się i na zewnątrz, i w środku. Cała przestrzeń jest już pozbawiona ograniczeń, dzięki czemu stała się dostępna dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Obecnie galeria jest miejscem nie tylko wystaw ambitnej sztuki, ale także przestrzenią do przeprowadzania koncertów, performance'ów, czy nawet prowadzenia na szerszą skalę niż wcześniej zajęć malarskich. Jeśli ktoś nie był jeszcze w środku, warto by wybrał się choćby na wspomniany występ. Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza na muzyczno-taneczne show młodych talentów, które odbędzie się 24 maja o 17. Będzie to wydarzenie dla osób powyżej 14 roku życia. Widowisko pełne emocji, energii i scenicznego blasku zatytułowane Linia metra Lady Gaga to koncert inspirowany twórczością jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek światowej sceny. Wystąpią utalentowani uczniowie z Konina oraz Inowrocławia, którzy zaprezentują dynamiczne interpretacje znanych utworów w nowej, widowiskowej piątkowej odsłonie, łącząc to wszystko z tańcem. Bilety są już w sprzedaży. Zbliżająca się powoli końcówka roku szkolnego to ten czas, gdy wiele szkół artystycznych i ośrodków kultury przygotowuje wystawy, koncerty czy przedstawienia. Pozwalają one nie tylko ukazać mieszkańcom postępy w rozwoju młodych talentów. Dla wielu rodziców są one także ważnym krokiem w kierunku podjęcia ostatecznej decyzji, czy warto zapisać dziecko od nowego sezonu do tej konkretnej placówki artystycznej. Dla innych to okazja, by pokazać dorastającemu Wielkopolaninowi różne sposoby spędzania wolnego czasu, wzbudzając w młodej osobie pasję do jakiegoś rodzaju twórczości zamiast do przesiadywania w internecie. Spotkanie z górnikami, animacje dla dzieci, portret z charakterem czy stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów w Koninie 16 maja od 17 do północy. Na zamku na osiedlu Gosławice mają odbywać się pokazy rekonstrukcyjne. W dworku koncert uczniów szkoły muzycznej, w skansenie kiermasz sztuki ludowej i atelier fotograficzne, w ogrodzie strefa piknikowa, a w spichlerzu spotkanie z górnikami, które będzie okazją do rozmowy o pracy, tradycjach i historii górnictwa wielkopolskiego. Zapraszamy 16 do Muzeum Okręgowego, no i przy okazji, jak co roku namawiamy, by tej wyjątkowej nocy poznać różne instytucje w naszym województwie. Warto odwiedzić muzea w okolicach Gniezna czy Kalisza. Można też wsiąść w samochód albo pociąg Kolei Wielkopolskich i skoczyć do placówek w sercu naszego województwa w Poznaniu. W Noc Muzeów wstęp do niemal wszystkich jest albo całkowicie bezpłatny, albo pobierana jest jedynie symboliczna opłata. W kilka długich godzin można przeżyć niezapomnianą przygodę i odkryć miejsca, do których na co dzień nie zawsze mamy czas, by zajrzeć. Noce muzeów szykują także instytucje w mniejszych miastach w naszej okolicy. W piątek w Licheniu obchodzone będzie Święto Przedsiębiorców i Rzemieślników.
6: Na dzień 1 maja do Licheńskiego Domu Matki ponownie chcemy zaprosić wszystkich większych i mniejszych przedsiębiorców oraz wszystkich pracowników i rzemieślników. Podczas mszy świętej sprawowanej w Licheńskiej Bazylice o godzinie 16 przed obrazem Bolesnej Królowej Polski pragniemy powierzać firmy, zakłady pracy, tych, którzy zatrudniają i są zatrudniani oraz ich rodziny. Patron tego dnia, święty Józef Rzemieślnik, z pewnością będzie także orędował za nami. Świat ludzi pracy powinien tworzyć przecież swego rodzaju rodzinę, ludzi zatroskanych o siebie, zatroskanych o wspólne dobro, zatroskanych w duchu miłości, takiej miłości, jaka cechowała świętego Józefa i powierzone jego pieczy osoby. Zapraszam zatem 1 maja do Licheńskiego Sanktuarium na mszę świętą o godzinie 16.
1: Mówił kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik. Obiekty, w których bywają załatwiać różne sprawy farmerzy, zostaną zmodernizowane.
9: Podpisaliśmy umowę między samorządem województwa wielkopolskiego a Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Umowa dotyczy wsparcia kwotą 2,5 miliona złotych zadań inwestycyjnych w Zielinku, Gołaszynie i w Marszewie, a więc w obiektach samorządu województwa, które są w użyczeniu właśnie Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Bardzo się cieszę, że drugie 2,5 miliona złotych dokłada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo taką mieliśmy umowę i te obiekty, które służą mieszkańcom obszarów wiejskich z całej Wielkopolski, będą wyremontowane.
10: Panie Marszałku, w imieniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu chciałam serdecznie podziękować za te środki, które zagwarantują nam możliwość zarówno wyremontowania, jak i udoskonalenia obiektów doradczych, które dzięki tutaj Urzędowi Marszałkowskiemu możemy użytkować. Myślę, że wpłynie to na jakość świadczonych usług, a co za tym idzie, pomoc wielkopolskim rolnikom.
9: Cieszę się, że ratujemy nasze obiekty przed zniszczeniem i że będą one piękniały i służyły mieszkańcom.
1: Mówili wicemarszałek naszego województwa Krzysztof Grabowski i dyrektor WODR-u Justyna Winiarska.
11: Konin FM. Konin FM.
12: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Ta historia jest dowodem na to, jak kluczową rolę w naszych gminach czy na miejskich osiedlach odgrywa obecność dobrze wyszkolonych druhów OSP. Dzielni strażacy zawsze, gdy tylko ktoś potrzebuje pomocy, rzucają wszystko, by ratować zdrowie i życie innego człowieka. Panowie Hubert, Sławek i Adrian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie koło Goliny w powiecie konińskim właśnie w taki sposób w mgnieniu oka ruszyli z pomocą. Podczas walnego zebrania otrzymali informację, że na stacji PKP Spławie znajduje się osoba poszkodowana, która wymaga natychmiastowej pomocy. Strażacy ochotnicy udali się na miejsce, gdzie okazało się, że poszkodowany to mężczyzna, który podczas próby wysiadania z wagonu wpadł między skład osobowy a peron. Pasażer doznał poważnych obrażeń głowy, a strażacy z OSP w Adamowie wraz ze świadkami tego zdarzenia szybko udzielili mu pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego po przejęciu poszkodowanego przetransportował mężczyznę do szpitala. Przy okazji apelujemy do mieszkańców powiatu o ostrożne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Fakt, że na mniejszych stacjach zatrzymują się one tylko na chwilę, nie oznacza, że stres i pośpiech muszą wziąć górę nad naszym własnym bezpieczeństwem. Największa spółdzielnia w mieście z poważnym ostrzeżeniem dla mieszkańców i instrukcją postępowania w krytycznych sytuacjach. Chodzi o dziki. W związku z coraz częstszą obecnością tych ważących niekiedy po kilkaset kilogramów leśnych zwierząt na wszystkich blokach KSM-u pojawiły się specjalne komunikaty. Czytamy w nich, by w razie spotkania dzika na osiedlu zachować spokój, nie uciekać gwałtownie, ale wycofać się po cichu. Nie próbujmy ich płoszyć, a psy wyprowadzajmy lepiej na smycze. W ostatnim czasie dziki widziano m.in. przy wieżowcach na Zakolu czy blokach na Okulnej i Sosnowej. W niektórych przypadkach te potężne stworzenia dobierały się do wiat śmietnikowych, stąd apel, by zamykać śmietniki. Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi też, by nie wyrzucać przed blokami resztek jakiegokolwiek jedzenia. Nie ma już konieczności dokarmiania ptaków. Rozsypywane jedzenie naprawdę zwabia na nasze osiedla leśne zwierzęta. Uważajmy zwłaszcza o świcie oraz wieczorami. Każdy przypadek pojawienia się dzików bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych należy natychmiast zgłosić do Straży Miejskiej pod numer 986 lub telefonując do Centrum Powiadamiania Ratunkowego na 112. Bądźmy ostrożni i zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Od dziś w Wielkopolskim Centrum Onkologii oficjalnie działa już zmodernizowany centralny blok operacyjny. W klinice prowadzonej przez samorząd naszego województwa, w której każdego dnia leczą się także mieszkańcy Konina, trwa intensywny rozwój chirurgii robotowej, w tym w obszarze urologii, do tego rozwój radiologii zabiegowej jako istotnego elementu nowoczesnej, mało inwazyjnej terapii oraz rozszerzana jest kompleksowa opieka nad pacjentem w oparciu o założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Działania związane ze wspomnianą modernizacją centralnego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii podjęte zostały już 2 lata temu. Łączny koszt zadania, które obejmowało również zakup angiografu oraz robota Da Vinci, wyniósł 38 milionów 904 tysiące złotych, z czego większość tej kwoty stanowiła dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego. Poznańskie centrum jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Wśród mieszkańców Konina, Turku, Słupcy, Koła, Gniezna czy Kalisza nie brakuje osób, którym lekarze wspomagani przez najnowocześniejsze technologie uratowali życie. Wielkopolskie Centrum Onkologii przyjmuje dziennie od 180 do nawet 1000 pacjentów w ramach hospitalizacji lub poradni. Konijski Okręgowy Związek Żeglarski z okazji swojego 50-lecia szykuje wielką wyprawę, która połączy piękne wody Wielkopolski z sąsiednimi Kujawami. To będzie prawdziwa przygoda dla małych i dużych. Potrwa od 3 do 7 czerwca, a będzie to rodzinny rejs do Kruszwicy. Początek wyprawy będzie mieć miejsce w Koninie na Jeziorze Pątnowskim, finał na Jeziorze Gopło w Kruszwicy. Już teraz KNOZŻ przyjmuje zapisy zainteresowanych udziałem w takiej wodnej przygodzie. Konin ma przepiękne połączenie z legendarnym jeziorem Gopło w sąsiednim województwie. Nasze naturalne jeziora tworzą spójną sieć, idealną do żeglugi. W źródłach historycznych można doszukać się przypuszczeń, z których wynika, że pierwotnie dzisiejsze Gopło było tak gigantycznym akwenem, że sięgało aż po obecny obszar północnego Konina. Dziś zostały nam po nim jeziora Ślesińskie, Mikorzyńskie czy Pątnowskie. Niewielu zdaje sobie sprawę, że fragment Gopła nadal leży w granicach województwa wielkopolskiego i powiatu konińskiego. Jezioro kojarzone m.in. z legendą o Popielu czy baśniowej Goplanie sięga bowiem gminy Skulsk. Zachęcamy, by w czerwcu wybrać się na wodną podróż organizowaną przez Koniński Okręgowy Związek Żeglarski. Anna Kiełbasińska pojawi się na zawodach w powiecie konińskim. Już 7 czerwca czeka nas kolejna edycja biegu pod tysiącletnimi dębami i biegu szewczyków. Gwiazdą wydarzenia ma być mistrzyni świata. Medalistka olimpijska, jedna z najlepszych sprinterek w historii polskiej lekkoatletyki. Kiełbasińska osobiście wręczać będzie uczestnikom biegów medale. To niepowtarzalna okazja, by spotkać gwiazdę światowego formatu i poczuć prawdziwą inspirację i przeżyć wydarzenie, które łączy pasję, ruch oraz emocje. Sukces Anny Kiełbasińskiej to nie tylko talent, ale też praca nad sobą, fizyczna i mentalna. To przykład, że wytrwałość, odwaga w podejmowaniu decyzji i słuchanie własnego ciała mogą zaprowadzić nas na sam szczyt. Wciąż jeszcze można zapisać się na bieg pod tysiącletnimi dębami w Kazimierzu Biskupim. Do wyboru dwie trasy, 5 lub 10 kilometrów. Można też maszerować z kijkami na tym krótszym dystansie. Są też zawody dla dzieci, czyli biegi szewczyków, których długość wyniesie od 100 do 800 metrów. To wyjątkowe wydarzenie łączy sport, historię i piękno lokalnej przyrody. Kazimierz i Bieniszew to obszar prastarej puszczy, bogatej w wiekowe drzewa. Szczegóły na temat zgłoszeń są na stronie biegpoddębami.pl. Nie będzie trasy Via Pomerania, donosi Gazeta Pomorska. Droga miała zostać zbudowana w szybkim tempie w oparciu o przepisy związane z obronnością kraju. Miała przede wszystkim łączyć port w Ustce z Bydgoszczą i służyć celom transportowym wojsk NATO. Jej przedłużeniem miał być szlak dzisiejszej Krajowej 25 do Konina i Kalisza. Jeszcze w styczniu konińscy radni oficjalnie poparli pomysł budowy trasy szybkiego ruchu Via Pomerania. Równolegle trwały starania o to, by z Bydgoszczy aż do samego Konina zyskała ona obwodnicę największych miejscowości, po dwa pasy ruchu i parametry ekspresówki. Okazało się bowiem, że z finansowaniem tego odcinka może być problem. Teraz, jak donosi kujawsko-pomorska prasa, Via Pomerani nie będzie wcale. Resort infrastruktury nie przyjął wniosku Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wpisać tę trasę do projektu specustawy dotyczącej kluczowych inwestycji. Taka decyzja tłumaczona jest brakiem potrzeby ze względu na zakończoną przed rokiem rozbudowę drogi krajowej nr 21 i pracę przy północnym odcinku 25, co w ocenie ministra infrastruktury wystarczy wojsku. To potężny cios w ambitne marzenia komunikacyjne regionu konińskiego. W drugim półroczu do Kleczewa oraz Turku zawitają żołnierze. To kolejny etap rozwoju 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojsko ma dołożyć do niej 4. Batalion. Jednostka w Turku ma ruszyć w październiku. Stałym rejonem odpowiedzialności nowego batalionu mają być obszary powiatów tureckiego, kolskiego, kalickiego, konińskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego oraz ostrowskiego. Jedna kompania lekkiej piechoty ulokowana zostanie w Kleczewie, dwie wraz z dowództwem w Turku. Całość ma składać się z 500 żołnierzy, w tym 40 zawodowych. Starania o obecność terytorialsów na naszym terenie trwały od 8 lat. WOT odgrywa kluczową rolę przede wszystkim w różnego rodzaju akcjach ratunkowych. Żołnierze obrony terytorialnej w ostatnich latach pomagali m.in. mieszkańcom południowych województw w walce z powodzią. W czasie, gdy nie ma konieczności mobilizowania zwiększonych sił, w sposób rotacyjny odbywają oni przede wszystkim systematyczne, głównie weekendowe szkolenia. Tak będzie i w Turku oraz w Kleczewie. Dla tych dwóch miast obecność wojska oznacza także dodatkowe korzyści w rozwoju, a dla całego regionu południowo-wschodniej Wielkopolski zwiększone poczucie bezpieczeństwa.
11: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Samorząd naszego województwa ratuje słynnego Kamieniczyka. Chodzi o pociąg Polregio, będący bezpośrednim połączeniem Poznania z Wrocławiem i Szklarską Porębą. Niedawno Dolny Śląsk poinformował o rezygnacji z dofinansowywania przejazdów tego składu. Na szczęście koszty utrzymania Kamieniczyka chce wziąć na siebie województwo wielkopolskie. Ogółem samorząd naszego regionu ma finansować 4 pary bezpośrednich pociągów do Dolnego Śląska, w tym jedno połączenie wydłużone właśnie w góry do Szklarskiej Poręby. Dotychczas Polregio za sprawą środków z Wrocławia zapewniało więcej, bo 6 par połączeń Poznania z dolnośląską stolicą. Przypomnijmy, że coraz więcej mieszkańców naszego regionu jeździ pociągami. Regionalne przejazdy dotowane przez samorząd zapewniają połączenia m.in. także z województwem łódzkim. Trasa Poznań-Konin-Kutno jest najbardziej obleganą linią kolei wielkopolskich. Kursy z Poznania do Wrocławia czy do Szklarskiej Poręby wymagają jednak od mieszkańców naszego miasta przesiadki, ale przy tak dużej liczbie dojazdów do Poznania dla wielu pasażerów nie stanowi to dużego problemu. Kanadyjczycy, Amerykanie i Francuzi to oni w tej chwili są w grze o realizację drugiej państwowej elektrowni atomowej. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna poinformował, że wybór wykonawcy zostanie dokonany w przyszłym roku. Wtedy też mamy poznać lokalizację reaktorów. Wskazywane są Bełchatów i Konin, przy czym życzeniem premiera Donalda Tuska, jak również zarządu i związkowców całej polskiej grupy energetycznej, byłoby postawienie atomówki w województwie łódzkim. To tam działa największa elektrownia węglowa w kraju. Państwowa spółka zatrudnia tysiące osób. O wiele więcej niż prywatny zepak w Koninie, które potrzebują nowych miejsc pracy. Ostatecznie to jednak eksperci oraz przyszły wykonawca budowy wpłyną na wybór miejsca. Równolegle rosną szanse, że Konin niezależnie od decyzji rządu zyska jakąś formę atomu. Rodzina Solorzów, do której należy zespół elektrowni Pątnów Atomów Konin wraz z wygaszaną kopalnią, od kilku miesięcy prowadzą rozmowy z Amerykanami dotyczące i dużej elektrowni jądrowej i małych reaktorów SMR. Konin posiada bowiem doskonałe warunki, które proszą się o wykorzystanie w kierunku energetyki atomowej. Nie słabnie sprzeciw mieszkańców gminy Kramsk wobec budowy biogazowni. Trwa zbiórka podpisów pod petycją przeciwko powstaniu takiego zakładu. Akcji towarzyszą hasła Nasze zdrowie, nasza okolica, nasza przyszłość. Jej organizatorzy wyjaśniają, że uciążliwe zapachy przez całą dobę obniżą komfort życia oraz wartość prywatnych domów. Ciężki transport setek ciężarówek dziennie to niebezpieczeństwo dla mieszkańców, w tym dzieci, rozjeżdżone drogi i hałas. Ponadto zwracana jest uwaga na zbyt dużą skalę inwestycji. Dwie biogazownie i metylogazownia w jednym rejonie to obciążenie dla środowiska i mieszkańców. Chodzi też o potencjalne ryzyko zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb. Przede wszystkim jednak inwestycja miałaby zostać zlokalizowana zbyt blisko domów, szkół i terenów rekreacyjnych. Kramsk nie chce być przemysłową strefą odorów i tirów. Czytamy na ulotkach nakłaniających mieszkańców gminy do podpisywania się pod petycją. Podpisy można składać m.in. w sklepie w Wysokiem. Przypomnijmy, że już w ubiegłym tygodniu wójt Kramska Andrzej Nowak wydał oświadczenie, w którym wymienia szereg potencjalnych zagrożeń wynikających z biogazowni. Ostateczna decyzja należeć będzie do prywatnych właścicieli gruntów. W placówkach regionu trwają charytatywne akcje. Na przykład w szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie zbierane są nowe zabawki i gry planszowe, puzzle oraz książeczki dla dzieci. Trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Leczą się tam także mieszkańcy naszej okolicy. Akcja trwa do 22 maja. Co ważne, do szkoły podstawowej nr 11 imienia Floriana Marciniaka w Koninie można przynosić tylko nowe rzeczy. Nie przynosimy niczego do jedzenia, nawet słodyczy. Z kolei w Domu Kultury w Sławsku w gminie Żgów zbierane są książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zarówno nowe, jak i używane, ale niezniszczone. Takie bez pokreślonych, poplamionych czy wyrwanych stron. Akcję na rzecz Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku. Książki można przynosić do Domu Kultury w godzinach 17-18 w czwartek 30 kwietnia, potem w kolejny 7 maja i jeszcze 14. Można również wpłacić datek do e-skarbonki. Jedna książka równa jest symbolicznej złotówce. Zachęcamy do pomagania w tak proste sposoby jak podarowanie zabawek w szkole 11 w Koninie czy książek w Domu Kultury w Sławsku. Teraz garść przydatnych podpowiedzi dotyczących zbliżającej się majówki. Po pierwsze, biskup włocławski pozwolił wiernym, by pierwszego, mimo że będzie to piątek, mogli jeść mięso. Czyli, jeśli pogoda dopisze, można będzie zainaugurować na działeczce sezon grillowy. Przypominamy o święcie Zagłębia Konińskiego tego dnia w południe, od Szkoły Górniczej ulicą Wyszyńskiego i alejami 1 maja aż na Plac Niepodległości przejdzie apolityczna defilada lokalnych organizacji społecznych i zakładów pracy. W sobotę o 15 ze stadionu Warty Rumin w gminie Stare Miasto wystartuje rodzinny rajd rowerowy. Organizatorzy zapewniają pieczywo i kiełbaski, bo na zakończenie przejażdżki jest w planach ognisko. W Wilczynie tego dnia obchodzony będzie Dzień Strażaka. Druhowie z miejscowości Dębówiec oraz Wilczyn otrzymają nowe, lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. A w niedzielę 3 maja w Parku Miejskim w Turku od 16 do wieczora pełno atrakcji, w tym spektakl Strachy na Lachy, dmuchańce, paintball, balonowe show i potańcówka z DJ-em Axonem. Podobne wydarzenia przez cały długi weekend szykują również inne miasta i gminy w okolicy. 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne w skansenie archeologicznym w Mrówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, które chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik. Będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego stosowaną w rzemiośle od XIX wieku. Do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina. Ponadto warsztaty inspirowane XIX-wieczną sztuką floriografii oraz muzealnym ogrodem w stylu romantycznym. Zajęcia przybliżające faunę pleistocenu i dawne środowisko regionu konińskiego. Warsztaty malowania na szkle inspirowane zbiorami etnograficznymi, zajęcia ruchowe oparte na tradycyjnych zabawach dziecięcych, warsztaty poświęcone tradycyjnej polskiej wycinance, zajęcia sensoryczne dla dzieci od drugiego roku życia, warsztaty w skansenie archeologicznym w Mrówkach, cykliczne warsztaty dla młodzieży i dorosłych oraz lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza. Szczegóły są na stronie muzeum.com.pl. Już za kilka dni święto wszystkich dzielnych strażaków i coroczna akcja Otwarte Strażnice. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaprasza w dniach od 18 do 29 maja zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 maja. Zainteresowane dzieci i młodzież wraz z opiekunami z przedszkoli i szkół. Podczas wizyty będzie można bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W celu ustalenia wizyty zorganizowanych grup dzieci i młodzieży należy skontaktować się bezpośrednio z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych numer 1 lub 2. Ponadto w niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby do odwiedzin tych dwóch strażnic w godzinach od 14 do 17. W tym dniu nie ma konieczności umawiania się na wizytę. Wystarczy przyjść bez zapowiedzi. Dla odwiedzających 24 maja przygotowane zostaną konkursy oraz nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zwiedzanie strażackich jednostek to dla wielu dzieciaków pierwsza okazja do rozbudzenia w sobie marzenia, by w przyszłości nieść pomoc innym.
11: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030. Celem tych spotkań jest zebranie opinii i doświadczeń dotyczących m.in. czynników wspierających i blokujących innowacyjność firm w regionie, funkcjonowania obecnych form wsparcia oraz zapisów RIS 2030, współpracy biznesu z nauką i instytucjami otoczenia biznesu, skutecznych mechanizmów finansowania i rozwoju innowacji oraz kierunków zmian wzmacniających aktywność innowacyjną w regionie. Spotkania odbędą się na przełomie kwietnia i maja w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Udział przewidziany jest dla przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu, a w Poznaniu również dla środowiska naukowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkania będą prowadzone w kameralnych grupach. Zgłoszenia podlegają weryfikacji. Szczegóły można znaleźć na przykład na profilach społecznościowych Tureckiej Izby Gospodarczej. Wielkopolska jest regionem z najniższym bezrobociem w kraju. To województwo, w którym przedsiębiorcy nie boją się stawiać na innowacje. Zaglądamy do strażaków OSP. Na początek Brzeźno w gminie Krzymów. To była inwestycja, która będzie procentować przez lata. Nie tylko w wynikach sportowych, ale przede wszystkim w bezpieczeństwie i zaangażowaniu naszej młodzieży. Drużyny pożarnicze w tym roku wzbogaciły się o profesjonalny tor do zawodów zgodny z regulaminem CTIF. Choć zakup został zrealizowany już na początku roku, dopiero teraz wiosenna pogoda pozwoliła w pełni posmakować im możliwości tego nowego wyposażenia. Tor nie tylko umożliwi przygotowanie do zawodów, ale także pomoże rozwijać sprawność fizyczną oraz umiejętności pożarnicze naszych młodych adeptów. To Brzeźno. Tymczasem w gminie Kleczew Ochotnicza Straż Pożarna Złotków wciąż prowadzi zbiórkę pieniędzy. Wyjazd druhów do każdego zdarzenia oznacza, że sprzęt musi być sprawny i gotowy, a czas często gra największą rolę. Dzięki temu, co już udało się zebrać, strażacy ze Złotkowa są o krok bliżej do lepszego przygotowania na takie sytuacje. Jeśli ktoś chce się jeszcze dorzucić? Wciąż ma taką możliwość. Można przydać jakiś datek albo po prostu udostępnić na profilach społecznościowych link do akcji, która trwa w serwisie Się Pomaga. Towarzystwo Przyjaciół Konina zaprasza na kolejne rozmowy o naszym mieście. Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie, pokaże i omówi wyjątkowy album związany ze stacjonowaniem przez wiele lat rosyjskich dragonów w Starym Koninie. Odchodząc z Konina w 1910 roku przekazali oni miastu w formie podziękowania album fotograficzny i właśnie ta wyjątkowa pamiątka dotrwała do naszych czasów. Spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Koninie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ulicy 3 Maja na rogu Placu Wolności. Wstęp jest wolny, a wspomniany album został stworzony dokładnie w 1907 roku. Tymczasem w dniach od 19 do 21 czerwca najstarsza parafia ewangelicko-reformowana w Polsce organizuje drugie seminarium żychlińskie. Niedaleko Konina w tych dniach będzie bardzo teologicznie, pasjonujące i odkrywczo w programie Studium Teologiczne Religijnych Aspektów, zwiedzanie kościoła luterańskiego w Koninie oraz udział i współprowadzenie niedzielnego nabożeństwa. Z kolei już jutro o 10 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury kolejny raz będzie można zobaczyć spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły. Bilety są po 10 zł. Ta historia uczy dobra. Czas na garść zaproszeń na różnego rodzaju wydarzenia w regionie. Już 6 maja o godzinie 17 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Arturem Andrusem w Pałacu w Wierzbinku. Andrus to artysta wielu talentów, poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy. Podczas spotkania opowiada o zabawnych sytuacjach wynikających ze współpracy i przyjaźni z Marią Czubaszek, Stefanią Godzieńską czy Andrzejem Poniedzielskim. Całość ubarwia licznymi recytacjami autorskich wierszy. Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu o wejściówki mogą pytać w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku. Występ Artura Andrusa będzie okazją, by odwiedzić zmodernizowany pałac, odnowiony dzięki funduszom Unii Europejskiej. Tymczasem Urząd Gminy w Wilczynie zdradził gwiazdę tegorocznych Dni Wilczyna. Święto gminy odbędzie się 28 czerwca. Na scenie wystąpi jedna z najbardziej charakterystycznych współczesnych wokalistek, czyli Cleo. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na jutro. W środę o 11 w Zespole Szkół Technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku, a dokładnie w Młodzieżowym Centrum Kariery, odbędą się targi pracy. Wielu nastolatków kończących szkołę po zdobyciu zawodu chciałoby już pójść do wymarzonej pracy. Szukasz wydarzenia, które może mieć realny wpływ na twoją codzienność? W takim razie Festiwal Licheń Młodych jest właśnie dla ciebie. Takimi słowami Sanktuarium Maryjne zachęca do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego wydarzenia, któremu tym razem przyświecać będzie hasło Wprowadzajcie słowo w czyn. Czyli zachęta, by wiara nie kończyła się na słowach, ale przekładała się na codzienne decyzje i postawy. Wśród gości pojawi się m.in. ksiądz Artur Kosierb, który podzieli się doświadczeniem posługi misyjnej. W wydarzeniu weźmie udział także Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Anne-Marie, młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory w neoklasycznej formie fortepianowej, łącząc je z popowo-gospelowym wokalem. Nie ma gotu, polski zespół założony w 2015, który nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży. Wyrwani z niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, jego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, pokój i dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, a oprócz muzyków wystąpi także Teatr A. Festiwal Licheń Młodych już 20 czerwca. Kolejne inwestycje w powiecie słupeckim. Starostwo przekazało właśnie dotacje na konserwację i odrestaurowanie 19-wiecznych frontowych wrót kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie. Środki pochodzą bezpośrednio z budżetu samorządu i są dedykowane robotom budowlanym przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych lub znajdujących się w granicach powiatu słupeckiego. Dzięki tej dotacji drzwi, które od 200 lat jako pierwsze witają pielgrzymów i turystów, nadal będą pełnić swoją funkcję. Pocysterski klasztor w Lądzie nad Wartą jest jednym z najcenniejszych obiektów w regionie. Tymczasem w gminie Strzałkowo trwają prace związane z realizacją budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gonice-Wólka. Inwestycja, o którą gmina Strzałkowo wraz z gminą Września zabiegały od wielu lat, realizowana jest w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 92, która oprócz ścieżki dla cyklistów i pieszych obejmuje także budowę kanału technologicznego. Gmina Strzałkowo skutecznie doprowadziła doprowadziła do porozumienia z właścicielem prywatnym, co umożliwiło zabezpieczenie gruntów pod część planowanej trasy rowerowej. Stało się to w wyniku zamiany nieruchomości. Przyjaźń, sympatia, wspólne bycie razem oraz muzyka, piosenka i taniec towarzyszyć będą tegorocznemu Międzynarodowemu Dziecięcemu Festiwalowi Piosenki i Tańca w Koninie. Bilety na koncert galowy są już do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet. Co roku okazuje się, że w ostatniej chwili chcą je nabyć przyjezdni z innych okolic, na przykład z Poznania, i jest z tym problem. Finałowe wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 18:00 ponownie na placu przy auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Akademii Nauk na osiedlu Morzysław. Ale cały festiwal zacznie się dokładnie 10 czerwca od przyjazdu uczestników z całego kraju i z innych państw świata. Dzień później czeka nas oficjalne otwarcie. Po tej uroczystości rozpoczną się przesłuchania konkursowe w piosence i tańcu. Wieczorem w czwartek 11 czerwca czeka nas muzyczna niespodzianka. W piątek odbędą się ostateczne rywalizacje, będą także animacje i gry w Parku Chopina w Starym Koninie, a na Bulwarze Nadwarciańskim młodzi artyści spotkają się przy grillu i rytmach, które zapewni DJ. W dniu koncertu galowego wieczorem wszyscy mieszkańcy będą świadkami ulicznego spektaklu, czyli barwnego korowodu uczestników festiwalu MDFPIT. Odbędzie się już po raz 46.
11: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Mieszkańcy po raz 12 pokażą swój sprzeciw wobec złego traktowania czworonogów. Konińskie Centrum Kultury organizuje kolorową paradę kundelków i nie tylko. Spotkamy się w niedzielę 24 maja o godzinie 16 przy KCK w centrum miasta, skąd wyruszy radosny spacer wokół Placu Niepodległości. To wydarzenie organizowane jest co roku z okazji Dnia Praw Zwierząt i znów będzie ono okazją do wspólnego świętowania, muzyki na żywo i pokazania, jak ważną rolę zwierzęta pełnią w naszym życiu. Na uczestników czeka kolorowa parada. Psy otrzymają koteliony, a ich opiekunowie chorągiewki. W trakcie wydarzenia zaplanowano również krótki występ uczestników zajęć wokalnych prowadzonych przez Martę Janczak i Annę Marciniak. Na zakończenie każdy piesek dostanie pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Wydarzenie jak zawsze ma charakter otwarty, wstęp jest wolny. Parada w Koninie odbywa się w związku z obchodzonym w maju Dniem Praw Zwierząt, który przypomina, że zwierzęta są istotami czującymi i wymagają naszego szacunku, ochrony oraz troski. Wśród partnerów parady kundelków jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie i przy okazji zachęcamy do adopcji czworonogów. Przygarnięcie niechcianego przez innych zwierzaka potrafi dać tyle samo radości, co zakup rasowego szczeniaka. Kolejne firmy dołączają do miejskiego programu rabatowego. Od niedawna w weekendy można taniej zjeść dania obiadowe, w soboty kebaba, a od poniedziałku do czwartku wybrać się na kawę po niższej cenie. Trzy następne lokale gastronomiczne są już w systemie zniżek Konińskiej Karty Mieszkańca. I to nie koniec. W programie bierze udział nawet firma ubezpieczeniowa czy sala zabaw dla dzieci. Posiadacze KKM korzystają głównie z możliwości bezpłatnych przejazdów autobusami MZK. Wielu z nas zapomina jednak o całym spektrum innych możliwości, jakie stwarza Karta Mieszkańca. To około 150 rabatów oferowanych przez firmy z różnych branż, nie tylko z Konina, ale i z całej Polski. Miasto zachęca, by do programu dołączały kolejne przedsiębiorstwa. Firmy mogą kontaktować się w tej sprawie z Centrum Obsługi Pasażera MZK przy ulicy Dworcowej. Konińska Karta Mieszkańca ruszyła w 2023 roku. Dokument dostępny jest w wersji plastikowej lub tylko w aplikacji. Oferuje zniżki do kina, na basen i w wiele innych miejsc. Żeby posiadać taką kartę, nie trzeba być zameldowanym w Koninie. Wystarczy udowodnić, że płacimy podatki w naszym mieście. Ponadto karta łączy w sobie pakiet seniora oraz pakiet Rodzina 3+. Można ją założyć bez wychodzenia z domu przez stronę konintumieszkam.pl. Konińska Rada Kobiet szuka wyjątkowych pań z naszego regionu. Szykuje się kolejny projekt. Potrzeba 10 kobiet związanych z ziemią konińską, które na co dzień wykonują zawody uznawane stereotypowo za męskie. Na przykład pracują w budownictwie, transporcie, mechanice, służbach mundurowych, energetyce, rolnictwie czy w innych branżach, gdzie pań wciąż jest niewiele. Konińska Rada Kobiet chce pokazać historię tych osób, które swoją pracą inspirują i udowadniają, że kompetencje nie mają płci. A przykładów jest wiele. W MZK czy PKS-ie od lat pracują panie kierowczynie. Kobiety zajmują się także sprzedażą i doradztwem na działach hydraulicznych czy budowlanych w dużych marketach, służą w ochotniczych strażach pożarnych. Jednak w dalszym ciągu istnieją takie zawody, w których widok pań nie jest codziennością. Można to odmienić, pokazując, że kobiety są w stanie spełniać się dosłownie w każdej roli i mogą wykonywać nawet ciężkie fizyczne obowiązki, nie gorzej od mężczyzn. Stąd nowa inicjatywa, za którą stoi działająca w naszym mieście Rada Kobiet. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń można znaleźć na profilach społecznościowych. Długi weekend warto będzie spędzić w ciekawych miejscach, na przykład w muzeach. Zacznijmy od okolic Gniezna. Wielkopolski Park Etnograficzny zaprasza na majówkę nad Lednicą. W niedzielę 3 o godzinie 12 oraz 15 będzie można obejrzeć przedstawienie marionetkowe Wędrówki Stasia. Zostanie ono pokazane w kościele Zwartkowic, czyli drewnianej świątyni przeniesionej do skansenu w Dziekanowicach. Tego dnia o 13 na scenie pod suszarnią Chmielu zaprezentowane zostanie taneczne widowisko zatytułowane Przygotowanie do odpustu przemienienia pańskiego. A o 14 zespół folklorystyczny pokaże widowisko Pieczenie chleba od ziarenka do bochenka. To wszystko 3 maja, godzinę drogi od Konina. Można też odwiedzić nasze placówki. W piątek wprawdzie skansen archeologiczny w Mrówkach i muzeum w Gosławicach będą zamknięte, ale za to w sobotę i niedzielę do obydwu tych miejsc będzie można wejść w godzinach 12-18. Dodajmy, że bez względu na działalność obiektów muzealnych, Konińska placówka zaprasza do ogrodów. Można po nich spacerować każdego dnia od 10. To urokliwe miejsce idealne na wiosenną sesję zdjęciową wśród kwitnących krzewów i drzew. Dagmara Kuzynowicz-Wolska stanie na czele Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Floriana Marciniaka na osiedlu Łężyn, czyli w jednej z najbardziej oddalonych, a przy tym urokliwych części Konina. W tej chwili Kuzynowicz-Wolska uczy w 9 na Chorzniu. Mieszkańcom północnych obszarów miasta znana jest jako założycielka Stowarzyszenia Trzech Pokoleń Konin Gosławice. Historia szkoły w Cukrowni Gosławice wiąże się ściśle z dziejami osady, która powstała na terenach folwarku Łężyn, jednego z wielu majątków hrabiego Kwileckiego, który postanowił tam wybudować swoją fabrykę. Budowa cukrowni została zakończona w 1912, a że osiedlający się pracownicy myśleli o kształceniu swoich dzieci, szybko powstała tam także szkoła jednoklasowa, przeznaczona wówczas wyłącznie dla dzieci pracowników zakładu. Wiek później dziedziczką tej historii, konińską już szkołą jedenastką, kierować będzie Dagmara Kuzynowicz-Wolska. Placówka w tym miejscu jest potrzebna nie tylko z powodu dużego oddalenia od centrum miasta, czy nawet od sąsiedniego osiedla Gosławice. Łężyn cały czas się rozrasta, przyciągając młode rodziny. Konińska Księżnica z kolejną akcją charytatywną, tym razem dla czworonogów. Jeszcze dziś i jutro trwa tam zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Dworcowej można przynosić mokrą karmę dla psów, proszek do prania, ręczniki papierowe i żwirek silikonowy. Ważne, by pokarmy były dobrej jakości. Chodzi o to, że wiele psów i kotów w schronisku ma albo problemy z alergią, albo potrzebują pełnowartościowego jedzenia, by móc szybko wrócić do zdrowia po tym, co je wcześniej spotkało. Akcja w Konińskiej Bibliotece ma upamiętnić tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewkę, który walczył o prawa zwierząt. Dodajmy, że niedawno do naszej czytelni dotarły egzemplarze książki Adopsiak Biszkopt. Publikacje już wkrótce trafią do konińskich przedszkoli, by uczyć dzieci odpowiedzialności, szacunku i wrażliwości na los zwierząt. To ciepła opowieść o adopcji kundelka ze schroniska widziana oczami dziecka i psa. Książka jest pełna empatii, pokazuje codzienne wyzwania, więź między Helenką a psem oraz proces adaptacji zwierzęcia w nowym domu. Przy okazji zachęcamy, by wspomagać schronisko przy Gajowej, nie tylko przekazując teraz dary do Miejskiej Biblioteki, ale także przygarniając niechciane zwierzaki lub wyprowadzając je na spacery. O zachowanie ostrożności do mieszkańców, a do kierowców w szczególności o zmniejszenie prędkości na lokalnych drogach apelują władze gminy Krzymów. Należy uważnie obserwować pobocze i unikać gwałtownego zbliżania się do zwierzęcia, jeśli zostanie zauważone, a mowa o łosiu. Jedna z mieszkanek Nowego Krzymowa poinformowała urzędników o takim właśnie olbrzymie, który pojawia się regularnie, podchodząc wieczorami do zabudowań. Co szczególnie niebezpieczne, łoś coraz częściej wychodzi na drogę. Zwierzę może być nieprzewidywalne. nieodczuwalne, szczególnie po zmroku. Jest więc prośba do mieszkańców o niedokarmianie i niepodchodzenie do łosia. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać lub zwierzę stworzy zagrożenie, warto zgłosić to telefonując na numer alarmowy 112. Władze Krzymowa w powiecie konińskim przypominają, że przed kilkoma dniami, dosłownie kawałek dalej, ale już na terenie powiatu kolskiego w gminie Kościelec, doszło do bardzo groźnego wypadku. Na drodze krajowej numer 92 samochód osobowy zderzył się z samicą łosia. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. Auto zostało praktycznie zniszczone. A rok temu w gminie Tuliszków na skutek zdarzenia z łosiem zmarli komendant policji w Turku i kierowca jego radiowozu.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
14: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. I właśnie w tym kontekście były przewodniczący Młodzieżowej Rady Konina, Grzegorz Orchowski, opowiadał o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji obecnych w sieci.
1: Jest wiele różnych przekłamań często na temat Unii Europejskiej, które pojawiają się w internecie, a że algorytmy coraz precyzyjniej działają, to jak ktoś już się załapie i wpadnie w wir danych rolek, to potem kolejne na podobne tematy mu się wyświetlają i może utknąć trochę w takich schematach myślenia nie do końca czasem prawdziwych, czy celowo nastawiających przeciwko naszej wspólnocie europejskiej, naszej, tak jak ty wspomniałeś, że czujesz się też obywatelem Unii Europejskiej, tak no każdy z nas powinien się właśnie tym obywatelem Unii czuć.
15: Wiesz, jakby z kwestii sprawnej, to tak naprawdę każdy z nas ma obywatelstwo Unii Europejskiej, nie da się go zbyć.
1: No właśnie. Stąd właśnie konkurs tutaj posła Tomasza Nowaka, który polega na przygotowaniu

0: naszego subregionu?
1: Ja myślę, że każda osoba, która przystąpiła do tego konkursu, wydaje mi się, że jest w stanie wymienić na pewno parę korzyści, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Wiele z tych osób jest naprawdę świadomymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z nich już podświadomie wchodząc w ten konkurs ma myśl, w jaki sposób mógł przedstawić korzyści wobec Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przełożenie tego na film, tak? Przedstawić te korzyści w filmie. Naprawdę myślę, że osoby, które przystępują do tego konkursu, mają ufundamentalizowaną wiedzę i każdy z nich, nie każdy, ale większość z nich jeszcze dodatkowo zadawała pytania pod sam koniec wykładu, który mieliśmy razem z Joachimem Sikorskim, żeby jak najlepiej tą rolkę stworzyć i pokazać właśnie dobre aspekty Unii Europejskiej. Ja tutaj chcę również nadmienić, że każdy z tych osób, albo większość przynajmniej, zadawała naprawdę ciekawe pytania panu wiceministrowi Marcinowi Bosackiemu, który również był zaproszony na tą imprezę. I naprawdę jestem w stanie z tego miejsca zaświadczyć, że dyskusja, która w tamtym miejscu się odbyła, była naprawdę ciekawa i pytania, które też padały z sali, były przesiąknięte dosyć sporą wiedzą. Dlatego z tego miejsca jestem w stanie naprawdę zagwarantować, że ten konkurs będzie różnorodny i te aspekty będą na pewno wymienione. Zdecydowaliśmy się, żeby stworzyć ten konkurs w perspektywie tego, co powiedziałeś, czyli wielkie bańki informacyjne. Zauważmy, że naprawdę w aktualnym momencie mamy wiele nieprawdziwych rzeczy też z tej strony prawicowej, gdzie ludzie są naprawdę przysiągnięci z tą prawicową bańką i dlatego wobec takiego balansu zdecydowaliśmy się ten konkurs stworzyć.
0: A powiedz, czy właśnie, tak jak wspomniałeś, z tej prawicowej strony, z tej bańki coś przesiąka do młodych? Czy ci młodzi ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, zadawali pytania takie sceptyczne właśnie, jakby, które przeniknęły do nich z tamtej strony, sceny politycznej?
1: Myślę, że na pewno było jedno pytanie, które było może i ugruntowane kwestią bańki politycznej.
0: Co to było?
1: Przepraszam, nie usłyszałem.
0: Jakie to było pytanie?
1: Oj, niestety nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie to była tematyka związana z sądownictwem i tutaj to była kwestia tam pytania w związku z niedawną ogólnie aktywnością sądu Trybunału Europejskiego wobec Rzeczypospolitej Polskiej i tam było różne specyficzne, pojawiły się komentarze w stosunku do tego, ale na pewno odpowiedź oraz później dalszy dialog, który wywiązał się z tego pytania, był na pewno na plus wobec wiedzy też tej osoby, więc naprawdę uważam, że osoby, które były tam, które wstępują do tego konkursu, są świadome i chcą pozyskać tą wiedzę.
0: A wasz wykład dotyczył jakiej tematyki?
1: To był taki wykład 20-minutowy, 15-minutowy, w jaki sposób nakręcić ten filmik i w jaki sposób dobrze spożytkować wiedzę, którą człowiek posiada, żeby przelać ją na filmik.
0: No to właśnie, to jak to zrobić?
1: No to tutaj, jeżeli chodzi o filmik, daliśmy takie przykładowe tematy, które człowiek jako osoba, która przystąpiła do tego konkursu, może wykorzystać. I tutaj też poruszyliśmy karty praktycznie z tych tematów poza jednym, czyli właśnie fundusze w mieście, w regionie, ale poza tym właśnie jednym z tych tematów była edukacja, mobilność, czyli właśnie ta praca i nauka za granicą, możliwość przemieszczania się pomiędzy granicami, czy rynek pracy, czy prawa obywatelskie, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Zastanawialiśmy, kto organizuje ten konkurs i dlaczego organizujemy ten konkurs, jak zrobić dobrą rolkę, w jaki sposób ustawić format filmiku, czyli właśnie format filmiku powinien być w tym 9:16, czyli w pionie, tak jak normalnie oglądamy TikToka. Ta ta rolka powinna być również mniej więcej w przedziale czasowym 40-90

0: 10 sekund, żeby to też nie było za dużo. Wiadomo, przedstawiliśmy, że bardzo ważny jest dźwięk, bardzo ważny jest, jest obraz, żeby to również było wszystko widoczne. Przedstawiliśmy możliwości, które również członkowie konkursu mogą zrealizować, czyli na przykład historie, jakie powinny albo jakie mogą zostać użyte do filmiku. Ważne, że ważne są emocje i pewne konkrety. Daliśmy również wskazówki i powiedzieliśmy, że jeżeli będzie trzeba, to jesteśmy za każdym razem do informacji i na jaki mail dokładnie zgłaszać się w sprawie pytania.
1: I tutaj na profilach posła Tomasza Nowaka można szukać szczegółowych reguł dotyczących tego konkursu. Do wygrania jest co?
0: Do wygrania jest wycieczka do Europarlamentu. To jest przede wszystkim jedna z ważniejszych rzeczy, a wobec również wygranych będzie dodatkowa wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej i wiadomo, tutaj jest kwestia również gadżetu.
1: Myślicie, że uda się jakoś przebić przez te algorytmy, poprzez te filmiki, które powstaną w czasie tego konkursu? Że to jakoś przynajmniej trochę pomoże?
0: Wiesz co, ja jestem przekonany, że tak. Może jestem człowiekiem, który jest za bardzo pozytywnie myślącym, ale ja wierzę w to, że tym młodym ludziom uda się przełamać pewne algorytmy i że ten konkurs będzie na pewno uświadamiający większość ludzi w internecie, w jaki sposób wygląda sytuacja w aktualnym momencie w Europie i na świecie.
1: No to tak na koniec, czego byś życzył? No właśnie, Polakom, może tu wyszczególnijmy z racji wieku. Tak, czego byś na przykład życzył starszym osobom, które są takie sceptyczne wobec Unii Europejskiej teraz z okazji naszej kolejnej rocznicy wejścia do wspólnoty?
0: Rozmawiajcie. Jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, żebyśmy rozmawiali wszyscy. Debatujmy, wymieniajmy się zdaniami. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która w aktualnym momencie możliwe, że jest i uciekająca, no bo niektóre osoby też widzę i z młodego, i z starszego pokolenia łapią za telefony i uważają, że to jest pewne zwolnienie z tej rozmowy. A my wszyscy powinniśmy dyskutować, nie siedzieć w bańkach informacyjnych, balać pewne relacje, to jest też bardzo ważna rzecz i tego życzę wszystkim.
1: Okej, a sobie jako młodemu Polakowi, młodemu Europejczykowi, czego byś, jakie jest twoje marzenie, jeśli chodzi o rozwój naszej wspólnoty europejskiej?
0: To ja może odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ja mam nadzieję, że Unia Europejska będzie miejscem, gdzie wszyscy będą debatowali, wszyscy będą rozmawiali i będziemy dochodzić do pewnego konsensusu, gdzie dla każdego będzie chociaż minimum dobra. I uważam, że powinniśmy dążyć wszyscy do tego, żebyśmy osiągnęli pewien konsensus i byli zadowoleni.
1: Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Reklama.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
9: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Podczas konferencji prasowej na rynku w Turku poseł Ryszard Bartosik odniósł się do planów utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w regionie, przypominając kulisy tej inicjatywy i swoje zaangażowanie w jej realizację.
4: Spotykamy się na rynku w Turku. Szanowni Państwo, dziś kilka spraw dotyczących Turku i regionu konińskiego. Otóż kilka dni temu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego ogłosili, że w Turku będzie funkcjonował batalion Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Bardzo z tego się cieszę. To ważna informacja dla powiatu tureckiego, ale warto w tym miejscu przypomnieć rok 2017, kiedy to ogłosiłem swój pomysł, aby po byłym domu dziecka pojawiły się Wojska Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, wiele pracy mnie to kosztowało, bo trzeba powiedzieć, że najpierw starosta Mariusz Sęko i przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli sprzedać ten obiekt za 10 milionów za dzień, duży budynek i 3 ary ziemi. Ja walczyłem o to, aby ten budynek znalazł się w rękach Wojsk Obrony Terytorialnej. I udało się, ale dopiero wtedy, kiedy nikt tego budynku nie chciał kupić. Udało mi się namówić Polskie Stronnictwo Ludowe i wtedy radni Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo byliśmy wówczas w koalicji, dopiero wtedy podjęli decyzję o tym, aby przekazać nieodpłatnie ten budynek wojsku. I tak też się stało, ale pomysł był mój, ja za tym optowałem od samego początku, bo gdybyśmy wówczas nie przekazali tego budynku, gdybyśmy wówczas nie przekazali tego terenu, nie byłoby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to pomysł i projekt zrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A byli tacy w tym czasie m.in. szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy chcieli likwidować Wojska Obrony Terytorialnej. Tak samo jak PSL tutejszy chciał sprzedać ten budynek. Ale udało się, poszli po rozum do głowy i sprawy poszły w dobrym kierunku. Dziś będziemy mieli Wojska Obrony Terytorialnej, ale wszystkim, którzy dziś się przyklejają do tego projektu, chcę powiedzieć, że tak łatwo wtedy to nie szło. Mam tutaj stanowisko Platformy Obywatelskiej, które mówi nie dla bojówek Macierewicza. PSL chciał sprzedać ten budynek, tylko wytrwała walka radnych Prawa i Sprawiedliwości, moja jako posła, już wtedy wicestarosty ówczesnego Dariusza Kałużnego, doprowadziła do tego, że ten budynek został przekazany wojsku. Dlatego dziś wszyscy ci, którzy chwalą się tym osiągnięciem, powinni mówić całą prawdę, jak to było. Ja to chcę przypomnieć. Cieszę się, że 400 żołnierzy będzie tu się szkoliło, ale to nasza decyzja, nasz projekt od początku do końca i dobrze, że zostanie zrealizowany. Wtedy zarzucano mi, że wykorzystuję święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017 roku, kiedy to apelowałem publicznie do radnych powiatu, aby przekazali ten budynek dla wojska. W internecie, ja tylko chcę zacytować tytuły ówczesnej prasy, byłem dom dziecka ze znakiem zapytania, zostanie komendą WOT, czy poseł Bartosik namówi na to władzę powiatu. Moja konferencja, wojsko czeka na decyzję powiatu. Szanowni Państwo, to trwało tygodniami i się udało, ale wiele ugrupowań, wielu przedstawicieli ówczesnej Rady Powiatu było przeciw. Ostatecznie radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Polskiego Stronnictwa Ludowego i radni Towarzystwa Samorządowego zdecydowali o tym, że ten budynek zostanie przekazany wojsku, został przekazany i dziś w roku 2026 będziemy mieli wojsko w Turku. To bardzo, bardzo dobra wiadomość, ale wysiłek wielu, wielu osób i trzeba mówić całą prawdę, jak to było. Szanowni Państwo, sprawa druga. Zawieszony został projekt budowy kolei do Turku i na razie ten projekt nie będzie realizowany, ale pan marszałek województwa podpisał umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi, na mocy której wydał środki na rzecz tej inwestycji. Środki z budżetu województwa wielkopolskiego. Pan marszałek województwa nakłonił również samorządy i powiaty powiatu konińskiego i powiatu tureckiego na wydatkowanie środków. I ten projekt z niewiadomych powodów nie jest realizowany. W związku z tym będę pisał pismo do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wytłumaczył się z tego, bo pieniądze publiczne zostały zmarnowane. Pieniądze marszałka województwa wielkopolskiego, czyli województwa wielkopolskiego, pieniądze powiatu konińskiego, powiatu tureckiego i poszczególnych gmin powiatu konińskiego i powiatu tureckiego. Marszałek podpisał z tymi gminami umowę i co? Pieniądze zostały wydane. Myślę, że dziś albo powinien zwrócić te pieniądze, albo powinien zająć jasne stanowisko, co dalej z tym fantem zrobić. Jeśli otrzymam jakąkolwiek odpowiedź od marszałka, będę interweniował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a jeśli będzie trzeba, zgłoszę to odpowiednim organom. Pieniędzmi publicznymi nie można szastać. Trzeba było ten projekt realizować, jak już byliśmy tak daleko. Jeśli tego projektu nie zrealizowano, niech dziś marszałek województwa wielkopolskiego odpowie albo zwróci pieniądze. Może zwrócić nawet z własnej kieszeni, jeśli nie potrafił doprowadzić tego projektu do końca, a podpisywał umowy i brał za to odpowiedzialność. Szanowni Państwo, jedna rzecz, która bardzo zasmuca stanowisko ówczesne Platformy Obywatelskiej, nie dla bojówek Macierewicza, nie dla WOT Turku. Pytam więc publicznie, co to jest za partia? Co to jest za partia? Co to są za ludzie? Co to są za przedstawiciele naszego społeczeństwa? Nie dla WOT-u w Turku. A potem się pod to podszczepiają. Nie dla elektrowni atomowej. Przecież zniszczyli ten projekt. Dziś bylibyśmy już na budowie elektrowni atomowej. Nie dla kolei w Turku. Zniszczyli kolejny projekt. Nie dla projektu wodnego, który miał rekultywować i naprawiać szkody górnicze. Czy oni zawsze muszą być na nie? Co takiego zrobili wam mieszkańcy ziemi turecko-konińskiej, regionu konińskiego, subregionu konińskiego, że zawsze jesteście na nie, że działacie tylko na ich szkodę? Kilka dni temu pojawił się tutaj poseł Nowak. Ten człowiek nie ma wstydu. Zniszczył projekt budowy kolei do Turku, a pojawia się tutaj i mówi o jakichś autach hybrydowych, autobusach hybrydowych, które miał wprowadzić już rok czy dwa lata temu i tego nie zrobił. Wstydziłby się pan, panie pośle. Nie można być zawsze na nie. Po to jesteśmy przedstawicielami tego regionu, po to jesteśmy posłami, po to działamy w służbie publicznej, aby dążyć do rozwoju. Wy niszczycie ten region.
2: Mówił w ostrych słowach poseł Ryszard Bartosik.
3: Konin FM.
10: Konin FM.
3: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
9: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
11: Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy. Wiosna, porządki, nie tylko na ogrodach, nie tylko na działkach, ale również w naszych mieszkaniach. A tam corocznie problem z książkami już przeczytanymi, które stają się mebelkami, które zbierają niestety kurz. Czy jest na to pomysł? Czy można dać tym książkom drugie życie? Uważamy, że tak. I dlatego nasza propozycja. Przez cały tydzień, od 4 maja do 9 maja, od poniedziałku do soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie, na ulicy Energetyka 3A, przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej. Co z tymi książkami dalej będzie się działo, opowiedzą partnerzy tej akcji, czyli dyrektorzy Damian Kluczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie oraz Karol Fritz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koninie. Proszę bardzo.
10: Kiedy pojawiła się inicjatywa zbiórki książek, pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że my jako biblioteka też takie zbiórki prowadzimy. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą oddać swoje zbiory już im niepotrzebne. Natomiast nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały i w tej chwili są no, już w jakiś sposób zabytkiem, w związku z czym weszliśmy w tę akcję, jakby powiedzieć, z entuzjazmem i przyklaskiem, ponieważ trochę nam to zdejmuje ciężar gromadzenia tych starych książek, na które miejsca nie mamy. Będziemy mogli je wyselekcjonować, czyli na pewno do biblioteki trafią książki nowe, zdatne do dalszego obiegu i te, które być może będą takie sprzed 45 roku, które są już zabytkiem i jako takie powinny być ustawowo chronione. Jeżeli będziemy widzieć, że w tych starszych też jeszcze są takie, które warto włączyć do zbiorów czytelni, czy właśnie do tego specjalnego sprzed 45 roku, owszem, takie też do biblioteki chętnie przyjmiemy. Być może nawet będziemy dzielić się tymi książkami, jeżeli będzie ich tyle, z bibliotekami w powiecie, bo Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej pełni też funkcję biblioteki powiatowej. Dlatego chciałbym też tym dobrem, które ewentualnie do nas trafi, podzielić się z innymi. Reszta książek, wiem z doświadczenia też naszego bibliotecznego, że organizowane są właśnie w szkołach różnego rodzaju akcje i tak jak ustaliliśmy tutaj wspólnie, wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki, ale o tym może opowie pan dyrektor Fritz.
12: Fritz Karol, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Pan dyrektor Damian przed chwilą mówił o dobru książek. My w zeszłym roku jako Zespół Szkół przystąpiliśmy do projektu, który organizowała Miejska Biblioteka Publiczna i mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu, więc bardzo dziękujemy za tą inicjatywę. I jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które, nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
10: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu od 4 do 9 maja przynosić. One niestety nie trafią na półki, dlatego że biblioteczne, czytelniane półki od słowników, encyklopedii, atlasów już się uginają. W tej chwili wszyscy jakby namiętnie oddają i pozbywają się tego typu publikacji, bo internet wyparł klasyczne encyklopedie i słowniki. W związku z czym te pozycje na pewno dostaną nowe życie, ale w formie zupełnie innej, ponieważ stanowią już w tej chwili makulaturę i jako taka zostanie wykorzystana wtórnie, ale tutaj myślę, że w sukurs właśnie mogą nam przyjść szkoły, które organizują akcje gromadzenia makulatury, oddają tę makulaturę w zamian, otrzymują w różnych programach różne sprzęty, pomoce dydaktyczne, więc to będzie jakby podwójne drugie życie takich publikacji, bo po pierwsze zostanie z nich wyprodukowany nowy produkt, a po drugie szkoły mogą realnie maksymalnie na tym skorzystać, a czytelnicy już niestety nie. Do nas najlepiej, gdyby trafiały książki takie właśnie około 20-letnie najstarsze, ponieważ oprócz tego, że czyta się treść, dzisiaj stety bądź niestety, zależy jak kto na to patrzy, czytamy podwójnie też, bo podoba nam się obraz, podoba nam się jakość wydanej książki, okładka, strony. W tej chwili na przykład literatura młodzieżowa jest bardzo pięknie kolorowo wydawana. Bo oprócz treści młodzi ludzie chcą tego dobrego, jakościowo fajnego produktu. Wszyscy chcemy brać do ręki jednak książkę w miarę czystą, niezniszczoną i takie też chcielibyśmy przyjmować, abyśmy mogli uzupełniać ten swój księgozbiór biblioteczny, żeby koninianki i koninianie mogli otrzymywać książkę jak najmniej zużytą. A faktycznie są takie pozycje, które są czytane non-stop, są zapisy, kolejki i wiadomo, że ta książka się zużywa. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji, bo to jest naturalny proces. Wszystko, co zostaje wyprodukowane, w pewnym momencie się zużywa. Natomiast my chcielibyśmy na przykład mieć zapas jakichś 2-3 egzemplarzy, które będziemy mogli w razie czego podmieniać.
11: Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy do naszego biura tutaj na Energetyka 3A codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 9 maja w godzinach dopołudniowych od 10 do 11 bądź po południu od 18 do 19 w sobotę od 14 do 15. Jeżeli komuś by indywidualnie zależało na umówieniu się na odbiór, większa ilość, czy nie pasuje termin, to też pod numerem telefonu 605 670 546 można zadzwonić i umówić się na taki indywidualny odbiór. My wszystkich przyjmiemy, wszystkie pozycje odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej, aby ta książka, tak jak panowie dyrektorzy zaznaczyli, zaczęły żyć swoim drugim, miejmy nadzieję, nie gorszym życiem.
13: A może jakaś perełka się trafi?
11: To nigdy nie wiadomo.
10: Znaczy często się tak zdarza, bo mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że ludzie czyszczą na przykład mieszkania po dziadkach, rodzicach, oddają wszystko jak leci, później się okazuje, że tam znalazły się książki sprzed 45. Takim fenomenalnym jakby znaleziskiem był kalendarz, słownik, przepraszam, słownik polsko-niemiecki, który trafił się nam pomiędzy książkami z czasów PRL-u. Kiedy otworzyliśmy słownik, znaleźliśmy tam stempel, ale też odręczny podpis Zygmunta Kubiszewskiego z pieczęcią kantyny oficerskiej w obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau. A Zygmunt Kubiszewski, okazało się, że to był koninianin, to był też harcmistrz, to był też w czasach swojego dzieciństwa, kiedy był harcerzem, jeden z członków delegacji z powiatu konińskiego, która pojechała na pogrzeb marszałka Piłsudskiego do Krakowa, więc to była taka postać, którą gdzieś odkryliśmy na nowo i tego typu perełki właśnie się znajdują, a słownik, wiadomo, był wydany jeszcze w czasach przedwojennych, opowiadał historię polskiego jeńca wojennego, opowiadał też historię koninianina i w sumie historię dalece przedwojenną, bo na przykład właśnie historię harcerstwa konińskiego, ale też i marszałka Piłsudskiego.
11: Ale też indywidualne takie kwestie. Powiem wam, że mnie na pomysł tej akcji indywidualne doświadczenie, że tak powiem, popchnęło. To znaczy po śmierci w ubiegłym roku taty porządki właśnie w domu rodzinnym robiłem i tam w trakcie właśnie porządkowania rzeczy wśród różnych książek znalazłem dwie stare fotografie, które nikt z rodziny już nie pamiętał, właśnie moich rodziców z rodzicami mamy i teściami taty. I to nagle taka perełka rodzinna, czyli też jest szansa, oprócz tych elementów, które Daniel powiedział, takie nasze rodzinne, że coś przy okazji takich porządków może nam w ręce wpaść, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że to istnieje. Także jest to okazja, a potem jeszcze jak ze znajomymi, jak tą akcję rozwijaliśmy, rozmawiałem, to się okazuje, że no nie chcę jakiejś statystyki to przedstawiać, ale naprawdę bardzo duża część moich rozmówców potwierdzała, że ma na półkach książki, które co roku tam są, już nie czytam, nie zaglądam, tylko są, bo nie mam pomysłu, co z tym zrobić, nie?
2: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
3: Konin FM.
6: Konin FM.
3: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
9: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, obchodzonego 30 kwietnia, rozmawiamy z Robertem Bieleckim o tym, czy przemoc wobec najmłodszych to wciąż aktualny problem i jakie mity narosły wokół wychowania bez kar fizycznych. Moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Bielecki, wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, organizator ogólnopolskiej konferencji Neurodydaktyka, bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu i autor popularnej książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
2: O niczym chyba nie zapomniałem.
14: Nie, to bardzo ważne rzeczy, kluczowe zostały wymienione.
2: Porozmawiamy sobie o Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, który odbył się tradycyjnie 30 kwietnia. To już jest inicjatywa zapoczątkowana wiele, wiele, wiele lat temu. Od 98, ale chyba troszeczkę później tak weszła do takiego faktycznie kanonu, że jest obchodzona. Od którego roku tak wspominamy ten dzień?
14: Zainicjowany został w Ameryce w 1998 roku faktycznie i wtedy się nazwano to jako Spank Out Day, a od 2006 roku ta inicjatywa zyskała już taki globalny zasięg, tak.
2: Mhm, czyli 2006 rok, no to mamy takie powiedzmy 20-lecie teraz tego globalnego zasięgu. Ważne, żeby ten temat poruszyć, chociaż skupiamy się tutaj przede wszystkim na tej fizycznej przemocy, no to wydaje mi się, że to jest taki dzień, w którym po prostu o tej przemocy wobec dzieci warto porozmawiać. No i właśnie, jako że się skupiać mamy na tej części fizycznej, no to może się tak zapytam, czy to jeszcze jest rzeczywiście problem? No bo wydaje mi się, że ten temat wałkowany przez lata o tym bezstresowym wychowaniu, o tym, żeby gdzieś tam tej przemocy unikać, no wywołał u społeczeństwa taki odruch, że my tej przemocy wobec dzieci już, wydaje mi się, nie akceptujemy. No ale czy na pewno?
14: No właśnie, to nie jest tak, że nie ma już zupełnie, że pozbyliśmy się tego problemu. Faktycznie można zaobserwować, jakby patrząc na różnego rodzaju statystyki, badania, chociażby odbioru przez społeczeństwo tego zakazu bicia dzieci. To jakbyśmy sobie tak to porównali, jaka część społeczeństwa popiera, jaka część społeczeństwa jest przeciwna takiemu zakazowi, no to jak gdybyśmy się wycofali powiedzmy jakieś tam 10 czy 15 lat, no to było, okazywało się wtedy, że jakieś 30-40% społeczeństwa popierało to. Ale jak spojrzymy teraz na ankiety robione w 2-3 lata wstecz, no to już tutaj to mamy takie liczby, procenty, które oscylują w około gdzieś tam 70% osób, które popierają taką inicjatywę. Dlaczego nie 100?
2: No prawda? Właśnie, zostaje to 30.
14: Zostaje tak. Zawsze to 30. Można powiedzieć, no jasne, lepiej niż 30, lepiej 70 niż 30-40, ale dlaczego nie 100? No więc ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda. Tak, że to jest chociażby tak zwany klaps wychowawczy, właśnie, że to jest jakaś metoda. No, okazuje się, jak się w to bardziej wgłębić, że to nie jest żadna metoda, a na pewno nie jest to żadna dobra metoda. Więc tutaj ta świadomość społeczeństwa rośnie. Widzimy, że ona się zmienia. Natomiast jeszcze do pełnego zadowolenia jeszcze troszeczkę. ONZ zrobiło sobie takie założenie, że w 2006 roku mniej więcej, że do 2030 roku całkowicie zostaną wyeliminowane kary cielesne. Mamy 2026 rok. Na gruncie Polski około 70% osób popiera to, ale gdybyśmy spojrzeli na to globalnie, na całym świecie, no to nie jest tak dobrze. No, najlepiej i tak jest w Europie. Największe poparcie dla tej inicjatywy, dla takich działań jest w Europie, ale jak spojrzymy sobie na świat, to już to nie jest tak dobrze. W ogóle 68 państw podpisało takie dokumenty.
2: No to nie tak dużo.
14: Można powiedzieć trochę dużo, ale jak tak spojrzymy globalnie, to nie, bo okazuje się, że to jest około 320 milionów dzieci wziętych pod taką ochronę. No, jaki to jest procent? Jak sobie weźmiemy globalnie i spojrzymy na to globalnie, to jaki to jest procent?
2: Więc no tak. Zwłaszcza jak założymy, że często w tych krajach, które nie biorą w tym udziału, to jest tych dzieci nieraz po prostu o wiele więcej. Tak, więc to jeszcze ten procent dzieci, tak, które gdzieś tam podlegają tej przemocy, no nadal jest duży. No ale tak wracając do, powiedzmy tutaj do nas, do Polski, do naszego lokalnego podwórka, no to tak często też słyszy się, mam wrażenie, że wino nieraz za całe zło, a zwłaszcza za to zło, jaka to często młodzież nie jest zła, no obarcza się, no właśnie, bezstresowe wychowanie, no i jak zawsze gdzieś tam odłamkiem otrzymają jeszcze cykliści, no bo to wiadomo. Ale to bezstresowe wychowanie często jest wskazywane jako, a no to tak, to jest, jak coś zrobi młody człowiek i zrobi coś złego, nie wiem, zdarzą się, no nie trudno, nie trzeba daleko szukać jakiejś sytuacji typu jakaś przemoc właśnie w szkole, że kogoś nagrano, że gdzieś szantażowano, potem że ujawnieniem, nie wiem, czegoś w internecie i tak dalej, taką tego typu przemocą, to w szkołach czy w grupach gdzieś tam młodzieżowych zdarzają się takie sytuacje niestety, no to nie trudno wejść w komentarze i zaraz się znajdzie, że a to bezstresowe wychowanie tak się kończy, tak? No i jak odpowiadać?
14: Tylko, że tu już mamy od razu zupełne nieporozumienie, no, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie, prawda? To takie coś zostało gdzieś tam wymyślone w jakiejś przestrzeni takiej społecznej.
2: No to jest taki synonim trochę właśnie tego wychowania bez właśnie, no, jakiejś...
14: Bez zasad.
2: Bez klapsa, bez tej... Bez takiej.
14: No właśnie. Ponieważ jeżeli już chcemy mówić o bezstresowym wychowaniu, to albo jest wychowanie, albo tego wychowania nie ma. Mhm. A nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. To znaczy, że nie ma wychowania.
2: No tak.
14: W tym wypadku.
2: Czyli no to jest takie chyba błędne pojęcie po prostu.
14: Dokładnie. Tak sobie to jest tak powielane, powtarzane, że o, to jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Ale... Co to oznacza? Znaczy, że wychowanie musi mieć jakieś, toczyć się w jakichś granicach, prawda? I teraz można wychowywać dziecko, a nawet nie można, należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Więc jakby samo używanie przemocy wobec dziecka, tutaj mówimy o tym dniu sprzeciw wobec bicia dzieci, ale przemoc oczywiście fizyczna, która się po prostu objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko
2: to
14: jest
2: nie, to
14: forma...
2: To nie jest tylko klaps, tak?
14: Dokładnie. Tutaj coś naświetlamy tym dniem, natomiast te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc wobec dziecka. Czy to będzie przemoc, którą widać od razu gołym okiem, bo dziecko zostało pobite i ma siniaki, na przykład ma jakieś uszkodzenia? Czy to jest taka przemoc, której nie widać na pierwszy rzut oka? To cały czas mówimy o tym, że to jest przemoc, prawda? I tutaj, tutaj nie ma nic wspólnego to wychowanie bezstresowe, wychowanie stresowe, bo ktoś powie, że aha, gdyby był wychowywany mocną ręką, tak, taką silną ręką, pasem, który wisi i którego używamy, to dostałby dobre wychowanie. A jeżeli tego nie ma, to nazywamy wychowaniem bezstresowym. No nie, no to jest zupełna pomyłka. Tak, takie właśnie myślenie, tak jak czasami niektórzy powtarzają, mnie ojciec bił i zobacz, na jakiego porządnego człowieka wyrosłem. No, więc ja bym powiedział bardziej w ten sposób. Na szczęście w twoim życiu poukładało się tak pozytywnie wiele różnych innych aspektów, że pomimo tego, że ojciec cię bił, to wyrosłeś na normalnego, dobrego człowieka i radzisz sobie jakoś w życiu od tej strony emocjonalnej, od tej strony uczuciowej, od strony tworzenia relacji, prawda?
2: Jakość, bo wydaje mi się, że ilość nieprzepracowanych traum w społeczeństwie też jest bardzo duża i gdzieś one czasami siedzą głęboko i nie znamy nawet powodu właśnie ich przyczyny, a czasami nawet nie wiemy, że te traumy gdzieś tam mamy.
14: Tak, oczywiście. Tutaj ilość ma również ogromne znaczenie. Ile razy jestem narażony na przeżywanie tej traumy. I to jest jeszcze to ogromne niebezpieczeństwo, jeżeli mówimy o dzieciach, że dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. Dzieci nie mają tej możliwości i one po prostu jak gąbki chłoną wszystko to, z czym mają do czynienia w swoim dzieciństwie, prawda? I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie, kiedy zacznie być młodym dorosłym, później starszym dorosłym. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji? No i oczywiście należałoby tego szukać pewnie w dzieciństwie.
2: No właśnie. A to jest potem głęboko, trzeba nieraz wejść i samemu się często po prostu nie da tego zrobić. Ważna jest świadomość i refleksja nad tym, czym naprawdę jest wychowanie bez przemocy oraz jakie długofalowe skutki mogą mieć bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Właśnie dla takich refleksji obchodzimy dni jak Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.
3: Konin FM.
6: Konin FM.
3: Reklama.
6: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Reklama.
9: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
15: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
16: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
2: No to porozmawiamy sobie o tych wspomnianych mistrzostwach. Wyjątkowe wydarzenie, ponieważ chyba takie jedyne w skali kraju. Opowiedzcie o tym w ogóle, skąd się wziął ten pomysł, no i czy tak rzeczywiście jest, jak powiedziałem.
15: Pomysł narodził się jeszcze przed pandemią, gdzie planowaliśmy zorganizować mistrzostwa dla ochotniczych straży pożarnych. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, ale pomysł powrócił. Po pandemii uruchomiliśmy te mistrzostwa najpierw dla ochotniczych straży pożarnych, ale że zainteresowanie było też również w grupach poza strażami pożarnymi. Dlatego zrobiliśmy je ogólnie dla grupy kwalifikowanej pierwszej pomocy aż do roku 2026, gdzie uruchomiliśmy również dodatkowe kategorie, czyli medyczne czynności ratunkowe i kwalifikowaną pierwszą pomoc z ratownikami medycznymi, także w rywalizacji mogą brać udział i biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
1: Mhm. Ja może jeszcze taką anegdotkę dopowiem, jeżeli chodzi o taką wolę, może nie tyle walki, co takiego oporu, żeby jednak kontynuować to, co się zamierzy, bo przez te dwie pierwsze edycje, no, frekwencja nas jako organizatorów nie za bardzo zadowalała, bo było to 5 drużyn i to tak na ostatnią chwilę te 5 drużyn się udawało zapisać i pamiętam chyba po drugiej edycji tak Piotrzkowi powiedziałem, że może tak bardziej rozszerzymy te nasze mistrzostwa ogólnie do wszystkich drużyn z kwalifikowanej pierwszej pomocy i jak dużej frekwencji nie będzie, to po prostu sobie damy z tym spokój. No i wystartowała ta trzecia edycja i wtedy chyba z 13 drużyn się od razu zgłosiło.
17: Czyli to był strzał w dziesiątkę.
1: Dokładnie tak, więc troszeczkę było trzeba ten plan nasz zmodyfikować i jak widać to się udało, bo teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie 1,5 tygodnia i już mamy komplet drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
15: Tak naprawdę zapisy rozpoczęły się 15 kwietnia o godzinie 12. Pierwsze zgłoszenie, które do nas dotarło, tak naprawdę drużynie zajęło to 7 minut i 2 sekundy, żeby zgłoszenie pojawiło się u nas na mailu. Do godziny 22 z minutami już na liście startujących było 16 ekip z całej Polski.
17: 7 minut i parę sekund, no to jest taki wynik, jak może się pochwalić, nie wiem, Dawid Podsiadło, startując swoim zapisami, czy walką o bilety na swój koncert, więc gratuluję, no naprawdę jest, widać, że udało się tę inicjatywę popchnąć w dobrym kierunku. Zastanawiam się, czy to jest takie tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś, promocja właśnie może tej działalności, po prostu tej takiej, no, służby jednak.
15: Naszym głównym celem, jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dlatego, że dzień wcześniej, przed samymi zmaganiami, mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców z różnych dziedzin medycyny, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy specjalistów. Mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Także ten 10 lipca, ten dzień szkoleniowy od samego rana jest zarezerwowany tak naprawdę z krótkimi przerwami na szkolenia i po tych szkoleniach następuje weryfikacja wiedzy na zawodach. Wiadomo, rywalizacja tutaj to nie wszystko. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby te drużyny wyniosły z tych mistrzostw wiedzę, tak? Nie zawsze jest możliwość szkolenia się gdzieś w swoich macierzystych powiatach czy w macierzystych jednostkach w taki sposób, jaki my proponujemy. My proponujemy konkretne zadania oceniane przez fachowców z danej dziedziny. Mamy do tego pozorantów, którzy są ucharakteryzowani jak najbardziej realistycznie się tylko da. Jest to ćwiczone również aktorsko. Mamy również w swojej ekipie aktorów, którzy wykonują ten zawód, którzy również będą utrudniali drużynom działania, także wiele emocji, ale przede wszystkim wiedza.
17: No to wydaje mi się, że tym bardziej fantastyczna idea wokół tych mistrzostw, no bo wszyscy chcemy, żeby te drużyny były jak najlepiej przeszkolone, od tego zależy często ludzkie życie. Zastanawiam się, czy również chcielibyście, żeby pojawiło się na tym, na tych zawodach, żeby się pojawili kibice jacyś, może takie postronne osoby oglądające, które zastanawiają się nad pracą w takim zawodzie?
15: Jak najbardziej. Na naszych mediach społecznościowych będzie harmonogram przebiegu mistrzostw. No tutaj akurat nie są wciągnięte bloki szkoleniowe ze względów tutaj
17: oczywiście,
15: technicznych.
17: Oczywiście, tak.
15: Ale jak najbardziej zmagania będą uwzględnione w harmonogramie. Po przyjeździe tutaj do bazy, do centrum, do serca mistrzostw, czyli do jednostki w Szyszłowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie, będzie można pobrać sobie mapę, pojechać na to zadanie, ale nie tylko w dzień, ale też w nocy, bo planujemy zmagania dobowe. Czyli po bloku szkoleniowym drużyny mają tak naprawdę 2-3 godziny, żeby złapać oddech, odpocząć i ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut. Także cały czas muszą być w gotowości, cały czas muszą być ze sprzętem, no i muszą reagować na nasze sygnały. Także zmagania jak i nocne, tak i dzienne.
17: Mhm. A jaka data jest dokładnie tych mistrzostw i miejsce?
15: 10-11 lipca. 10, tak jak mówiłem, jest to blok szkoleniowy. 10 już można powiedzieć, od godziny 22 rozpoczynają się zmagania nocne. Na tym etapie nie możemy podawać dokładnych lokalizacji tych zadań, ale jest to teren powiatu słupeckiego, a dokładnie teren gminy Słupca i gminy Ostrowi. Te wszystkie informacje zostaną w odpowiednim czasie podane na naszych mediach społecznościowych.
2: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.
3: Konin FM.
6: Konin FM.
3: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
9: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Właśnie w tym kontekście radny Joachim Sikorski opowiada o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji w sieci.
1: Mamy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii i pojawia się coraz więcej takich eurosceptycznych nastrojów, czy to w Polsce, czy w innych krajach. Węgry pokazały, że można ten trend odwrócić. Natomiast no, ciągle jest to zagrożenie, że będziemy chcieli w pewnym momencie zrobić to, co zrobiła Wielka Brytania. Czym to może się skończyć? Czym to się skończyło na Wyspach Brytyjskich?
18: Na Wyspach Brytyjskich skończyło się to tym, że przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na historię tego, jak przebiegło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, no to powód był pierwszy taki, że będziemy mieli pod kontrolą migrację. Tak mówili politycy, którzy byli za wyjściem Wielkiej Brytanii. Drugi powód był taki, że Wielka Brytania była płatnikiem netto, co oznacza, że na takim prostym bilansie przelewów więcej dopłacała do Unii niż wyciągała z nich pieniędzy. I tam policzyli, drugi był taki argument właśnie, że będziemy mieli więcej pieniędzy do wydania realnie tutaj, a nie będziemy je przesyłać do Brukseli, tak mówiono. I na tych dwóch powodach dokonano tej decyzji. I trzeci, przepraszam, jeszcze bezrobocie. Finalnie mamy tak, że jak spojrzymy na bilans tego, jak dzisiaj obywatele Wielkiej Brytanii patrzą na powrót do Unii, to oscyluje taki 65% społeczeństwo żałuje tego, czyli już większość tak naprawdę dzisiaj by takie referendum, że tak kolokwialnie powiem, nie przeszło w tej sprawie, a jak spojrzymy na te trzy powody, które były jakby pierwszą przyczyną do tego, żeby w ogóle mówić o wyjściu z Unii, to Wielka Brytania dalej ma ogromny problem z migracją. Tylko teraz, tak jak wcześniej była to migracja z państw europejskich, z Unii Europejskiej przede wszystkim, migracja studencka, zarobkowa, to teraz jest to przede wszystkim migracja osób dalszych kulturowo, z innych części świata, niekoniecznie tylko z Unii Europejskiej. Ten odsetek tych ludzi o wiele spadł, także ten problem nie został rozwiązany. Jeśli chodzi,
1: pogorszył.
18: Pogorszył. Myślę, że...
1: Ja rozumiem tak, że Brytyjczykom na przykład nie pasowało to, że tam to jest taki napływ Polaków na przykład, a okazało się, że teraz mają napływ...
18: Tak, znaczy ja powiem tak, że jeżeli dla osób właśnie o bardzo konserwatywnych wartościach imigrant równa się zagrożenie, to mi się wydaje, że osoba, która jest jeszcze dalej kulturowo, jest na przykład z Azji lub z Afryki, no po prostu jest dalej kulturowo od innych Europejczyków, co myślę, że jest właśnie kontrskuteczne do tego, co chcieli osiągnąć. Jeśli chodzi o drugi powód, ten gospodarczy, tych finansów, ile oni będzie mogło zostać tych pieniędzy na miejscu, no to okazało się, że nie jest to prawdą i naprawdę ekonomiści liczą to, ile PKB, wzrostu PKB Wielka Brytania traci rocznie, przez to po prostu, że stała się mniej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, bo inwestorzy wolą wybierać unijny rynek, który jest jednolity i łączy, niż dzieli, więc tutaj Wielka Brytania też straciła i w przypadku bezrobocia też sytuacja wcale się nie poprawiła. Więc to nie jest żadne wyjście, to nie jest żadne rozwiązanie. Obserwujemy to, jak te nastroje eurosceptyczne gdzieś rosną w polskim społeczeństwie. Jesteśmy wciąż bardzo, jakby cieszymy się i jesteśmy bardzo proeuropejskim narodem, ale jednak rośnie ten odsetek i...
1: Jesteśmy, tak mi się wydaje, nadal tacy proeuropejscy, bo cały czas przyświeca nam ten cel, że mamy dotacje unijne, że możemy sobie na fotowoltaikę gdzieś tam w gminie Rychwał, Sąpolno założyć pompę ciepła i tak dalej, zwłaszcza teraz jak mamy te programy nasze na transformację Wielkopolski Wschodniej, więc korzystamy namacalnie z tych pieniędzy unijnych i wydaje mi się, że większość z nas właśnie tak postrzega Unię Europejską, że to jest system dawania dotacji. Natomiast to, co tutaj też pan radny trochę o ten temat zahaczył. Kwestia handlu międzynarodowego to jest bardzo ważny aspekt Unii Europejskiej. To jest bardzo ważna korzyść, którą mamy. Teraz Polska awansowała chyba na czwarte miejsce, jeśli chodzi o partnerów Niemiec.
18: Handlowych, tak, zgadza się. Jeśli chodzi o wymianę handlową, przeskoczyliśmy jedno miejsce wyżej. I to jest ważne, żeby podkreślać te inne wartości, to jakie są zalety poza właśnie tymi inwestycjami, które widzimy też wszędzie, bo i na autobusach, i na pociągach wszędzie są naklejki dofinansowania z Unii Europejskiej i my też jako naród obserwowaliśmy przez ostatnie te 20 lat Polski w Unii naprawdę nasz taki gwałtowny rozwój. Ale w momencie, kiedy polska gospodarka będzie już tak rozwinięta, że dogonimy kraje zachodu, to staniemy się płatnikiem netto, czyli teoretycznie będziemy więcej wpłacać niż wyciągać z Unii. Ważne jest to, żeby podkreślać, że bycie częścią tego wspólnego rynku jest o wiele bardziej istotne ekonomicznie i daje większe szanse rozwoju i też większe możliwości przyciągania inwestorów. To jest o wiele ważniejsze niż taki prosty przelew, którym można pochwalić się w kontekście tyle i tyle pieniędzy. Wiadomo, że jest to prostsze do zrobienia, bo jakiś polityk powie, dostajemy tyle i tyle milionów, miliardów i to jest łatwiejsze niż opowiadanie o tych mechanizmach gdzieś wymiany handlowej, ale nie jest to aż tak samo cenne po prostu i ważne, żeby o tym mówić w kontekście tego, że prędzej czy później wraz z rozwojem naszej gospodarki my też takim płatnikiem netto się staniemy.
1: No i właśnie, a staniemy się po to, żeby te pieniądze trafiały, tak jak w naszym przypadku trafiały w dużej ilości do Polski, żeby trafiały do krajów, które będą przyłączane do Unii Europejskiej, po to, żebyśmy mieli coraz większy ten rynek wspólny, wspólnego handlu, wspólnych przedsięwzięć, wspólnego biznesu, tak? Jako Unia Europejska, żebyśmy też konkurowali ze Stanami, z innymi grupami państw. No i właśnie wy jako radni Konina byliście w ubiegłym roku w Mołdawii.
18: Na Mołdawii jest takie miasto Ungheni, to jest nasze miasto partnerskie, miasta Konina. To jest trzecie największe miasto w Mołdawii. Ono ma takie ciekawe położenie geograficzne, ponieważ to jest, leży na granicy z Rumunią. Byliśmy tam w trakcie wyborów parlamentarnych, które były bardzo gorącym też okręsem na Mołdawii, ponieważ no, tak jak Gruzja przegrała ten, wybrała tak naprawdę albo przegrała, no nie wybrała kierunku europejskiego zachodniego, tylko tam wygrała opcja prorosyjska, jeśli chodzi o wybory, no to Mołdawia też była taką kolejną areną walk, powiedzmy, pomiędzy tymi z jednej strony deklaracją społeczeństwa, my chcemy integrować się z Zachodem, a infiltracją rosyjskich służb i wywiadu i różnych instytucji. To jest naprawdę, było bardzo ciekawe doświadczenie z perspektywy i jest mi przykro, że osoby o poglądach takich, że Polska powinna dokonać tego polexitu, nie mogą do takiego miejsca pojechać, bo to jest w tym miejscu, Mołdawia nie jest w Unii, nie widziałem nigdzie tylu unijnych flag poza Brukselą, co w tym miejscu. Oni dostają, w tym momencie udaje im się dostawać na przykład dofinansowania na system segregacji śmieci, bo oni mają naprawdę sporo problemów z takimi elementarnymi potrzebami i też usługami komunalnymi w miastach. To jest Mołdawia, to jest najbiedniejszy kraj w Europie, więc oni wszędzie chwalą się tym, że udało im się jakieś środki już pozyskać, że chcą tej integracji, bo oni przede wszystkim widzieli przez te ostatnie, ojejku, teraz chyba myślę, że 10-15 lat, jak Rumunia dołączyła, bo Rumunia dołączyła po nas, widzieli ten rozwój na swojej zachodniej granicy i widzieli to, jak oni zostają w miejscu. Więc tam to społeczeństwo, które ma obywatelstwo też Rumunii i regularnie po prostu widzi, jak te państwa się rozwijają, to tam nie istnieje coś takiego jak eurosceptycyzm i naprawdę te nastroje są bardzo prounijne. Też rozmowa z tymi ludźmi, to jak oni też postrzegają tą Unię jako okno na świat, jest naprawdę, zmienia też troszeczkę spojrzenie, bo w momencie, kiedy już

0: krótkiego filmiku w internecie. Młodzież z powiatów konińskiego, kolskiego, skupeckiego, tureckiego, gnieźnieńskiego, no i miasta Konina ze szkół ponadpodstawowych ma za zadanie nakręcić właśnie taką rolkę do 90 sekund po to, żeby pokazać jakieś korzyści z Unii Europejskiej, z naszego bycia we wspólnocie, czy to tutaj z naszego podwórka, z naszej okolicy, czy z, nie wiem, z mojej filozofii podróżowania po świecie, multum innych korzyści, które daje członkostwo, ale pytanie, po co?
1: Robimy to po to, jasne, jeśli chodzi o temat, to tutaj jest, dajemy punkty za kreatywność i, że tak powiem, jest naprawdę do czego się odnieść. Tu każdy uczestnik może się wykazać skupieniem uwagi na zupełnie innych zaletach, ale robimy to po to, aby dać taką, stworzyć pewnego rodzaju platformę i do tego, żeby także skierować na chwilę naszą uwagę na te pozytywne aspekty, ponieważ w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach jesteśmy zalewani negatywnymi informacjami, ponieważ one się klikają. W mediach społecznościowych szybciej skomentujemy post, który nas zbulwersuje, zdenerwuje, niż zareagujemy na post, który po prostu stwierdzimy, że jest to dobra informacja jakaś, którą widzimy. I przez to, że właśnie jesteśmy bombardowani często fałszywymi i złymi informacjami na temat Unii Europejskiej, myślę, że dla osób, a jest nas coraz więcej, które informacje pozyskują głównie z mediów społecznościowych, może się tworzyć taki troszeczkę niezdrowy obraz, niezbalansowany i warto, myślę, że w takich momentach przypomnieć, po co tam jesteśmy. Po prostu widzimy manipulacje i regularnie to, jak Polacy zalewani są w mediach społecznościowych fałszywymi często informacjami na temat różnych aktów prawnych w Unii Europejskiej. I w ten sposób takim też poprzez zaangażowanie młodych ludzi chcemy temu przeciwdziałać, taką inicjatywą.
0: I technicznie, co trzeba zrobić, jeżeli ktoś taką rolkę sobie wymyśli, nakręci?
1: Trzeba nagrać od 40 do 90 sekund i wstawić na media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama lub na TikToka lub na wszystko razem i przesłać nam na maila, który znajdziecie na mediach społecznościowych posła Tomasza Piotra Nowaka.
0: Do 20 maja.
1: Do 20 maja i będziemy poprzez ocenę komisji merytorycznej filmów wybierać 6 zwycięzców, którzy pojadą do Brukseli i będą mogli dodatkowo zabrać po 2 osoby ze swojej szkoły także na taką wycieczkę, żeby mogli poznać to i zobaczyć, jak to serce Unii bije na miejscu i porozmawiać z ludźmi, z urzędnikami, którzy zajmują się na co dzień pracą. Pracą nad naszą wspólnotą. Myślę, że jest to naprawdę interesujące doświadczenie, ponieważ można sobie samemu na miejscu wypracować pogląd na każdy temat i to jest niezwykłe doświadczenie, bo mało osób ma taką możliwość. I drugi sposób wygranej to przez nagrodę publiczności, którą rozumiemy jako największą liczbę wyświetleń pod filmem. I do 20 maja będziemy zbierać te zgłoszenia, potem będziemy rozstrzygać i udamy się potem na taki edukacyjny wyjazd.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że
5: śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków.
4: Wiadomości Konin FM.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody

0: Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpią po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Konin znów przyłącza się do Funduszowego Maja, czyli cyklu wydarzeń w całej Polsce, które odbywają się w obiektach zmodernizowanych dzięki środkom europejskim. Ma to pokazać, jak ważną rolę odgrywa w naszej codzienności Unia. Z tej okazji w Oskarcie odbędzie się bezpłatny seans filmu Miss Moxie Kocia Ekipa do 9 o 15. Przypomnijmy, że dawny Górniczy Dom Kultury, należący dziś do samorządu województwa wielkopolskiego budynek Oskardu, został przebudowany właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Kosztowało to 27 milionów.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Właśnie w tym kontekście radny Joachim Sikorski opowiada o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji w sieci.
2: Wasz konkurs, który prowadzi poseł Tomasz Nowak razem z patronatem europosłów byłej premier Ewy Kopacz i Michała Wawrykiewicza, polega na nakręceniu rolki, czyli krótkiego filmiku w internecie. Młodzież z powiatów Konińskiego, Kolskiego, Skupeckiego, Tureckiego, Gnieźnieńskiego, no i miasta Konina ze szkół ponadpodstawowych ma za zadanie nakręcić właśnie taką rolkę do 90 sekund po to, żeby pokazać jakieś korzyści z Unii Europejskiej, z naszego bycia we wspólnocie, czy to tutaj z naszego podwórka, z naszej okolicy, czy z, nie wiem, z mojej filozofii podróżowania po świecie, multum innych korzyści, które daje członkostwo, ale pytanie, po co?
3: Robimy to po to, jasne, jeśli chodzi o temat, to tutaj jest, dajemy punkty za kreatywność i, że tak powiem, jest naprawdę do czego się odnieść. Tu każdy uczestnik może się wykazać skupieniem uwagi na zupełnie innych zaletach, ale robimy to po to, aby dać taką, stworzyć pewnego rodzaju platformę i do tego, żeby także skierować na chwilę naszą uwagę na te pozytywne aspekty, ponieważ w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach jesteśmy zalewani negatywnymi informacjami, ponieważ one się klikają. W mediach społecznościowych szybciej skomentujemy post, który nas zbulwersuje, zdenerwuje, niż zareagujemy na post, który po prostu stwierdzimy, że jest to dobra informacja jakaś, którą widzimy. I przez to, że właśnie jesteśmy bombardowani często fałszywymi i złymi informacjami na temat Unii Europejskiej, myślę, że dla osób, a jest nas coraz więcej, które informacje pozyskują głównie z mediów społecznościowych, może się tworzyć taki troszeczkę niezdrowy obraz, niezbalansowany i warto, myślę, że w takich momentach przypomnieć, po co tam jesteśmy. Po prostu widzimy manipulacje i regularnie to, jak Polacy zalewani są w mediach społecznościowych fałszywymi często informacjami na temat różnych aktów prawnych w Unii Europejskiej. I w ten sposób takim też poprzez zaangażowanie młodych ludzi chcemy temu przeciwdziałać, taką inicjatywą.
2: I technicznie, co trzeba zrobić, jeżeli ktoś taką rolkę sobie wymyśli, nakręci?
3: Trzeba nagrać od 40 do 90 sekund i wstawić na media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama lub na TikToka lub na wszystko razem i przesłać nam na maila, który znajdziecie na mediach społecznościowych posła Tomasza Piotra Nowaka.
2: Do 20 maja.
3: Do 20 maja i będziemy poprzez ocenę komisji merytorycznej filmów wybierać 3 zwycięzców, którzy pojadą do Brukseli i będą mogli dodatkowo zabrać po 2 osoby ze swojej szkoły także na taką wycieczkę, żeby mogli poznać to i zobaczyć, jak to serce Unii bije na miejscu i porozmawiać z ludźmi, z urzędnikami, którzy zajmują się na co dzień pracą. Pracą nad naszą wspólnotą. Myślę, że jest to naprawdę interesujące doświadczenie, ponieważ można sobie samemu na miejscu wypracować pogląd na każdy temat i to jest niezwykłe doświadczenie, bo mało osób ma taką możliwość. I drugi sposób wygranej to przez nagrodę publiczności, którą rozumiemy jako największą liczbę wyświetleń pod filmem. I do 20 maja będziemy zbierać te zgłoszenia, potem będziemy rozstrzygać i udamy się potem na taki edukacyjny wyjazd.
1: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w Święto Pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tzw. zaświadczeń stażowych.
0: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcje. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Jestem Motylem, to warsztaty fotograficzne, które odbędą się w Koninie. Ich nazwa nie jest przypadkowa. Uczestnicy będą bowiem robić zdjęcia w wersji zbliżeniowej, ale także makro. 8 maja zajęcia będą odbywały się w sali multifunkcyjnej konińskiego oszkardu, a następnego dnia w plenerze, w lesie nad rzeką Bową lub w sadzie miejskim na Glince albo na nadwarciańskich łąkach. Można się zapisywać przez stronę internetową Centrum Kultury i Sztuki. Warsztaty poprowadzi Paweł Szymański, fotograf i miłośnik przyrody oraz otwartej przestrzeni.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
3: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663-766-023.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl. To się opłaca. Reklama.

0: Szczerze lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, obchodzonego 30 kwietnia, rozmawiamy z Robertem Bieleckim o tym, czy przemoc wobec najmłodszych to wciąż aktualny problem i jakie mity narosły wokół wychowania bez kar fizycznych. Moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Bielecki, wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, organizator ogólnopolskiej konferencji Neurodydaktyka, bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu i autor popularnej książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O niczym chyba nie zapomniałem.
3: Nie, to bardzo ważne rzeczy, kluczowe zostały wymienione.
2: Porozmawiamy sobie o Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, który odbył się tradycyjnie 30 kwietnia. To już jest inicjatywa zapoczątkowana wiele, wiele, wiele lat temu. Od 98, ale chyba troszeczkę później tak weszła do takiego faktycznie kanonu, że jest obchodzona. Od którego roku tak wspominamy ten dzień?
3: Zainicjowany został w Ameryce w 1998 roku faktycznie i wtedy się nazwano to jako Spank Out Day, a od 2006 roku ta inicjatywa zyskała już taki globalny zasięg, tak.
2: Mhm, czyli 2006 rok, no to mamy takie powiedzmy 20-lecie teraz tego globalnego zasięgu. Ważne, żeby ten temat poruszyć, chociaż skupiamy się tutaj przede wszystkim na tej fizycznej przemocy, no to wydaje mi się, że to jest taki dzień, w którym po prostu o tej przemocy wobec dzieci warto porozmawiać. No i właśnie, jako że się skupiać mamy na tej części fizycznej, no to może się tak zapytam, czy to jeszcze jest rzeczywiście problem? No bo wydaje mi się, że ten temat wałkowany przez lata o tym bezstresowym wychowaniu, o tym, żeby gdzieś tam tej przemocy unikać, no wywołał u społeczeństwa taki odruch, że my tej przemocy wobec dzieci już, wydaje mi się, nie akceptujemy. No ale czy na pewno?
3: No właśnie, to nie jest tak, że nie ma już zupełnie, że pozbyliśmy się tego problemu. Faktycznie można zaobserwować, jakby patrząc na różnego rodzaju statystyki, badania, chociażby odbioru przez społeczeństwo tego zakazu bicia dzieci. To jakbyśmy sobie tak to porównali, jaka część społeczeństwa popiera, jaka część społeczeństwa jest przeciwna takiemu zakazowi, no to jak gdybyśmy się wycofali powiedzmy jakieś tam 10 czy 15 lat, no to było, okazywało się wtedy, że jakieś 30-40% społeczeństwa popierało to. Ale jak spojrzymy teraz na ankiety robione w 2-3 lata wstecz, no to już tutaj mamy takie liczby, które oscylują w około gdzieś tam 70% osób, które popierają taką inicjatywę. Dlaczego nie 100?
2: No prawda? Właśnie, zostaje to 30.
3: Zostaje tak. Zawsze to 30. Można powiedzieć, no jasne, lepiej niż 30, lepiej 70 niż 30, 40, ale dlaczego nie 100? No więc ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda, tak? Że to jest chociażby tak zwany klaps wychowawczy, właśnie, że to jest jakaś metoda. No, okazuje się, jak się w to bardziej wgłębić, że to nie jest żadna metoda, a na pewno nie jest to żadna dobra metoda. Więc tutaj ta świadomość społeczeństwa rośnie, widzimy, że ona się zmienia. Natomiast jeszcze do pełnego zadowolenia jeszcze troszeczkę. ONZ zrobiło sobie takie założenie, że w 2006 roku mniej więcej, że do 2030 roku całkowicie zostaną wyeliminowane kary cielesne. Mamy 2026 rok. Na gruncie Polski około 70% osób popiera to, ale gdybyśmy spojrzeli na to globalnie, na całym świecie, no to nie jest tak dobrze. No, najlepiej i tak jest w Europie. Największe poparcie dla tej inicjatywy, dla takich działań jest w Europie, ale jak spojrzymy sobie na świat, to już to nie jest tak dobrze. W ogóle 68 państw podpisało takie dokumenty.
2: No to nie tak dużo.
3: Można powiedzieć trochę dużo, ale jak tak spojrzymy globalnie, to nie. Bo okazuje się, że to jest około 320 milionów dzieci wziętych pod taką ochronę. No, jaki to jest procent? Jak sobie weźmiemy globalnie i spojrzymy na to globalnie, to jaki to jest procent?
2: Więc zwłaszcza jak założymy, że często w tych krajach, które nie biorą w tym udziału, to jest tych dzieci nieraz po prostu o wiele więcej.
3: Tak,
2: więc to jeszcze ten procent dzieci, które gdzieś tam podlegają tej przemocy, no nadal jest duży. Ważna jest świadomość i refleksja nad tym, czym naprawdę jest wychowanie bez przemocy oraz jakie długofalowe skutki mogą mieć bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Właśnie dla takich refleksji obchodzimy dni jak Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.
0: Konin FM.

0: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
0: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
3: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
0: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Muzeum Regionalne w Słupcy z okazji obchodów stulecia wzniesienia na słupeckim rynku pomnika poległym za wolność ojczyzny zaprasza do obejrzenia wystawy Album 1926. Ten wyjątkowy eksponat to niezwykła pamiątka. Łącznik z wydarzeniami sprzed wieku autorstwa słupeckiego fotografa, członka Komitetu Budowy Pomnika Franciszka Adama Ryttera. Dzięki tym fotografiom możemy przenieść się do roku 1926 i poczuć entuzjazm, radość oraz dumę ówczesnych mieszkańców. Wystawę będzie można zobaczyć jutro po trzeciomajowych uroczystościach na rynku od 16 do 18.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.

0: Sponsorzy lokalni. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
3: Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy. Wiosna, porządki, nie tylko na ogrodach, nie tylko na działkach, ale również w naszych mieszkaniach. A tam corocznie problem z książkami już przeczytanymi, które stają się mebelkami, które zbierają niestety kurz. Czy jest na to pomysł? Czy można dać tym książkom drugie życie? Uważamy, że tak. I dlatego nasza propozycja. Przez cały tydzień, od 4 maja do 9 maja, od poniedziałku do soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie, na ulicy Energetyka 3A, przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej. Co z tymi książkami dalej będzie się działo, opowiedzą partnerzy tej akcji, czyli dyrektorzy Damian Kluczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie oraz Karol Fritz, zespół szkolno-przedszkolny w Koninie. Proszę bardzo.
4: Kiedy pojawiła się inicjatywa zbiórki książek, pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że my jako biblioteka też takie zbiórki prowadzimy. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą oddać swoje zbiory już im niepotrzebne. Natomiast nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały i w tej chwili są już w jakiś sposób zabytkiem, w związku z czym weszliśmy w tę akcję, jakby powiedzieć, z entuzjazmem i przyklaskiem, ponieważ trochę nam to zdejmuje ciężar gromadzenia tych starych książek, na które miejsca nie mamy. Będziemy mogli je wyselekcjonować, czyli na pewno do biblioteki trafią książki nowe, zdatne do dalszego obiegu i te, które być może będą takie sprzed 45 roku, które są już zabytkiem i jako takie powinny być ustawowo chronione. Jeżeli będziemy widzieć, że w tych starszych też jeszcze są takie, które warto włączyć do zbiorów czytelni, czy właśnie do tego specjalnego sprzed 45 roku, owszem, takie też do biblioteki chętnie przyjmiemy. Być może nawet będziemy dzielić się tymi książkami, jeżeli będzie ich tyle, z bibliotekami w powiecie, bo Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej pełni też funkcję biblioteki powiatowej. Dlatego chciałbym też tym dobrem, które ewentualnie do nas trafi, podzielić się z innymi. Reszta książek, wiem z doświadczenia też naszego bibliotecznego, że organizowane są właśnie w szkołach różnego rodzaju akcje i tak jak ustaliliśmy tutaj wspólnie, wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki, ale o tym może opowie pan dyrektor Fritz.
5: Fritz Karol, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. Pan dyrektor Damian przed chwilą mówił o dobru książek. My w zeszłym roku jako zespół szkół przystąpiliśmy do projektu, który organizowała Miejska Biblioteka Publiczna i mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu, więc bardzo dziękujemy za tą inicjatywę. I jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które, nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
4: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu od 4 do 9 maja przynosić. One niestety nie trafią na półki, dlatego że biblioteczne, czytelniane półki od słowników, encyklopedii, atlasów już się uginają. W tej chwili wszyscy jakby namiętnie oddają i pozbywają się tego typu publikacji, bo internet wyparł klasyczne encyklopedie i słowniki. W związku z czym te pozycje na pewno dostaną nowe życie, ale w formie zupełnie innej, ponieważ stanowią już w tej chwili makulaturę i jako taka zostanie wykorzystana wtórnie, ale tutaj myślę, że w sukurs właśnie mogą nam przyjść szkoły, które organizują akcje gromadzenia makulatury, oddają tę makulaturę w zamian, otrzymują w różnych programach różne sprzęty, pomoce dydaktyczne, więc to będzie jakby podwójne drugie życie takich publikacji, bo po pierwsze zostanie z nich wyprodukowany nowy produkt, a po drugie szkoły mogą realnie na tym skorzystać, a czytelnicy już niestety nie.
2: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Konin FM.
0: Konin FM.

0: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
2: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
4: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: W Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na CK iskonin.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Konin FM.
11: Najbardziej roztańczone.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły 2 osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
2: Najważniejszy jest ten mecz.
3: Jak nie teraz, to kiedy?
1: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
1: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
5: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
1: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
1: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
2: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
1: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Rok temu w Koninie, w tym roku w Lesznie, trwają przygotowania do święta naszego województwa. Wielkopolski piknik na fest odbędzie się najpierw 13 czerwca na lotnisku aeroklubu w Lesznie, na południu regionu, a potem 20 czerwca tradycyjnie na poznańskiej Cytadeli. Wstęp jak zawsze jest wolny. Na scenie tegorocznych pikników na fest pojawi się Małgorzata Ostrowska, legenda polskiego rocka obdarzona najbardziej charakterystycznym żeńskim głosem, która od czasów występów z zespołem Lombard po solową karierę niezmiennie zachwyca kolejne pokolenia.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie. A od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj. Przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.

0: Tunin FM.
1: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
3: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
4: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
2: No to porozmawiamy sobie o tych wspomnianych mistrzostwach. Wyjątkowe wydarzenie, ponieważ chyba takie jedyne w skali kraju. Opowiedzcie o tym w ogóle, skąd się wziął ten pomysł, no i czy tak rzeczywiście jest, jak powiedziałem.
3: Pomysł narodził się jeszcze przed pandemią, gdzie planowaliśmy zorganizować mistrzostwa dla ochotniczych straży pożarnych. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, ale pomysł powrócił. Po pandemii uruchomiliśmy te mistrzostwa najpierw dla ochotniczych straży pożarnych, ale że zainteresowanie było też również w grupach poza strażami pożarnymi, dlatego zrobiliśmy je ogólnie dla grupy kwalifikowanej pierwszej pomocy aż do roku 2026, gdzie uruchomiliśmy również dodatkowe kategorie, czyli medyczne czynności ratunkowe i kwalifikowaną pierwszą pomoc z ratownikami medycznymi, także w rywalizacji mogą brać udział i biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
4: Mhm. Ja może jeszcze taką anegdotkę dopowiem, jeżeli chodzi o taką wolę, może nie tyle walki, co takiego oporu, żeby jednak kontynuować to, co się zamierzy, bo przez te dwie pierwsze edycje frekwencja nas jako organizatorów nie za bardzo zadowalała, bo było to 5 drużyn i to tak na ostatnią chwilę te 5 drużyn się udawało zapisać. I pamiętam chyba po drugiej edycji tak Piotrkowi powiedziałem, że może tak bardziej rozszerzymy te nasze mistrzostwa ogólnie do wszystkich drużyn z kwalifikowanej pierwszej pomocy i jak dużej frekwencji nie będzie, to po prostu sobie damy z tym spokój. No i wystartowała ta trzecia edycja i wtedy chyba z 13 drużyn się od razu zgłosiło.
2: Czyli więc to był strzał w dziesiątkę.
4: Dokładnie tak, więc troszeczkę było trzeba ten plan nasz zmodyfikować i jak widać to się udało, bo teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie półtora tygodnia i już mamy komplet drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
3: Tak naprawdę zapisy rozpoczęły się 15 kwietnia o godzinie 12. Pierwsze zgłoszenie, które do nas dotarło, tak naprawdę drużynie zajęło to 7 minut i 2 sekundy, żeby zgłoszenie pojawiło się u nas na mailu. Do godziny 22 z minutami już na liście startujących było 16 ekip z całej Polski.
2: 7 minut i parę sekund, to jest taki wynik, jak może się pochwalić, nie wiem, Dawid Podsiadło, startując swoim zapisami, czy walką o bilety na swój koncert. Więc gratuluję, naprawdę jest widać, że udało się tę inicjatywę popchnąć w dobrym kierunku. Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: planuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Konin. Konin FM.

0: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRA i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
2: Majóweczka?
3: Majóweczka.
4: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
3: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
4: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
5: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Wiosna skłania do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe z Konina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Brówkach. Miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam w gminie Wilczyn promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie w podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10:18 oraz w weekendy 12:18.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Reklama.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
6: Gmina Kleczew przygotowuje się do kompleksowego remontu zabytkowej koparki wielonaczyniowej, będącej ważnym elementem lokalnego dziedzictwa przemysłowego. Inwestycja ma na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa, jak i zachowanie obiektu dla przyszłych pokoleń.
7: Ogłosiliśmy przetarg i przygotowujemy się do remontu naszej koparki wielonaczyniowej SHRS 315. Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju, więc za momencik będziemy mieć rocznicę, rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe. I była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli ponad prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu. Ten remont będzie kompleksowy, to znaczy demontujemy i montujemy barierki na przeciwwadze. Będziemy wymieniać blachy o grubości 3 mm zarówno na podstawie, jak i na podłodze przeciwwagi, a także na dachach rozdzielni, czyli no będziemy wymieniać te elementy, które uległy przez te ostatnie lata skorodowaniu. Bardzo nam zależy na tym, aby przede wszystkim osoby, które znajdują się, przebywają w pobliżu tej koparki, były bezpieczne, więc będziemy również weryfikować elementy konstrukcji i elementy nośne maszyny pod kątem zachowania statyki maszyny. Będziemy również przeprowadzać bardzo szczegółowe i specjalistyczne badania, badanie wizualne, badanie magnetyczno-proszkowe, a jeżeli osoby będące na miejscu, które będą dokonywać tych oględzin, stwierdzą, że potrzebne jest również specjalne badanie ultradźwiękowe spojeń, to również jesteśmy na to przygotowani. Prace skończymy na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji koparki, wykonamy piaskowanie i malowanie oraz zabezpieczymy liny wciągarki oraz liny stalowe. Termin realizacji zadania to 31 sierpień tego roku i szacujemy, że ta cała inwestycja będzie nas kosztować około 370 tysięcy złotych. No ja w tym momencie bardzo się cieszę, że koparka Dolores jest na terenie gminy Kleczew, ale że nie jesteśmy jej właścicielem, ponieważ skoro 370 tysięcy, nazwijmy to, na taką małą koparkę, to ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, ile by kosztował remont Dolores. Dla porównania, długość naszej koparki, tej małej, to 34,5 metra, a Dolores ma aż 118 metrów. Dolores jest również wyższa aż o 23 metry od naszej koparki, znaczy nasza ma 15, a Dolores 38. No i teraz nasza koparka jest 8 razy lżejsza, znaczy waży zaledwie 333 tony, a Dolores ponad 2690 ton. Więc mamy małą kopareczkę, którą traktujemy jako nasze dziedzictwo kulturowe, dbamy o nią, a nie sprzedajemy. A to jest też taka ciekawostka, bodajże ze 2 lata temu pojawiła się oferta, abyśmy sprzedali tą naszą koparkę. wtedy potraktowałem to bardziej jako formę żartu, ale zadzwoniłem do człowieka, który nam przysłał maila do urzędu i się okazało, że to nie jest żaden żart, że faktycznie on chciałby ją odkupić, wywieźć do Kolumbii, gdzie ona dalej by pracowała. Na stole leżała bardzo atrakcyjna kwota, ale powiedziałem, że no ale to jest nasze dziedzictwo kulturowe, no my nie możemy tego sprzedać, bo to jest poza tym atrakcja turystyczna. Wtedy pan jeszcze zaoferował, że poza pieniędzmi dostarczy nam tutaj dwa helikoptery, które będą mogły być zwiedzane przez turystów. Ale mówię, no ale tutaj helikoptery, no co helikoptery mają wspólnego z Kleczewem? My tutaj kopalnia była, tutaj koparki potrzebujemy, a nie helikopterów, więc jak gdyby do transakcji nie doszło. Ale to mówię, taki bardzo, bardzo ciekawy epizod sprzed 2 lat. Warto jeszcze wspomnieć, bo uważam, że niewiele osób o tym wie, ale w regionie pracowała również bliźniacza koparka, która była bohaterką wyjątkowej operacji przeprowadzonej pod kryptonimem, uwaga, Przerzut. Tak nazwano transport koparki SHRS 315 z odkrywki Gosławice na odkrywkę Jóźwin i teraz uwaga, przez Jezioro Gosławskie. To się działo w dniach od 11 do 17 czerwca 1971 roku i była to pierwsza tego typu przeprawa w Europie. Czyli ważąca wtedy 342 tony koparka pokonała akwen na promie pontonowym. No i ten prom pontonowy został zbudowany przez wojsko, było wojsko angażowane do tej operacji. Wjazd na prom odbył się z takiego specjalnego pomostu przy pomocy wciągarek czołgowych. No i teraz na jeziorze prom wspierały takie wojskowe pchacze i kutry holownicze, a na lądzie takie no, czołgi roboty. Oś trasy, żeby było wiadomo, którędy dokładnie płynąć, wyznaczał promień lasera. I teraz łączna długość tego transportu, czyli pomiędzy odrywkami, wyniosła 7 km, z czego około 3 km przez przeszkody wodne, czyli przez jezioro, przez kanał i przez strugę biskupią, zamiast 30 km, które koparka musiałaby wtedy pokonać na własnych gąsienicach trasą lądową. Przeprowadzenie i przygotowanie całej operacji powierzono wojsku oraz pracownikom kopalni węgla brunatnego Konin. Także, jak więc Państwo widzicie, zarówno koparki, jak i sama kopalnia dostarczały nie tylko węgiel, ale również mnóstwo niesamowitych historii, a naszą rolą, w tym uważam moją jako burmistrza, jest ich po prostu pielęgnowanie.
6: Prace obejmą szeroki zakres działań technicznych i konserwacyjnych, a ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, informował burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
3: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
0: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
4: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
0: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
5: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Konin znów przyłącza się do Funduszowego Maja, czyli cyklu wydarzeń w całej Polsce, które odbywają się w obiektach zmodernizowanych dzięki środkom europejskim. Ma to pokazać, jak ważną rolę odgrywa w naszej codzienności Unia. Z tej okazji w Oskarcie odbędzie się bezpłatny seans filmu Miss Moxie Kocia Ekipa do 9 o 15. Przypomnijmy, że dawny Górniczy Dom Kultury, należący dziś do samorządu województwa wielkopolskiego budynek Oskardu, został przebudowany właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Kosztowało to 27 milionów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze, a potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.

0: Toruń FM 104.1. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych.

0: Ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Maj to miesiąc, gdy wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale także okazja do skorzystania z licznych, bezpłatnych wydarzeń poświęconych funduszom europejskim oraz możliwościom rozwoju zawodowego i biznesowego.
2: Justyna Tomczak, punkt informacyjny funduszy europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Kolejne spotkanie, które organizujemy, odbędzie się w Koninie dnia 19 maja w Domu Zemełki. Będzie to spotkanie skierowane do przedsiębiorców i tutaj oprócz nas jako punktu informacyjnego funduszy europejskich zaprosiłyśmy do współpracy również osoby, które reprezentują projekt LifeAfterCoal.pl, które będą mówiły o transformacji energetycznej, o zrównoważonym rozwoju i o tym, jak pozyskiwać fundusze na tego typu działania. Oprócz tego poznacie Państwo zakres działań powiatowych i gminnych doradców klimatycznych. Koleżanki z projektu Enterprise Europe Network przedstawią Państwu, jak można wejść w internacjonalizację przedsiębiorstw, jak rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na kolejne rynki i jak znaleźć wsparcie przede wszystkim w ukierunkowaniu tego działania. I oprócz tego przedstawiciel Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju opowie także o tym, jaka jest aktualna oferta pożyczek dla przedsiębiorców, jak utrzymać płynność finansową, jak poprawić swoje inwestycje. Także tutaj będzie też możliwość po tym spotkaniu porozmawiania z każdym ekspertem indywidualnie. Także już teraz zapraszamy do Domu Zemełki dnia 19 maja 2026 roku. Zgłaszać możecie się Państwo poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej.
3: To mi się wydaje wyjątkowo ciekawe, ponieważ fakt, że można z ekspertami porozmawiać sobie gdzieś tam twarzą w twarz, zadać jakieś nurtujące pytania. No wiadomo, że każdy biznes jest inny, więc każda osoba prowadząca działalność no ma jakieś swoje takie problemy, trudności, z którymi może nie mieć pewności, jak je rozwiązać, i takie spotkanie, na którym można zadać jakieś właśnie nurtujące pytania, to coś, z czego chyba warto skorzystać.
2: Oczywiście, że tak, ponieważ no, ci eksperci na co dzień też nie przebywają w Koninie tutaj na miejscu, więc trzeba było dzwonić, dowiadywać się, nie wiem, na przykład poprzez maila. Natomiast tego 19 maja będziemy dla Państwa dostępni, oczywiście bezpłatnie. Każdy z ekspertów udzieli na pewno wszystkich informacji, których Państwo oczekujecie. Poza tym wtedy można tak kompleksowo zebrać te informacje, nie tylko od jednej osoby, jak na przykład pozyskać fundusze, ale możecie Państwo porozmawiać o tym, jak wygląda ta ścieżka wejścia na inne rynki zagraniczne, czy jak wygląda droga do pozyskania pożyczki. Być może będzie też tak, że po prostu zadacie Państwo pytania, a tutaj już eksperci sami jakby poprowadzą Państwa dalej, co z danym projektem zrobić, jak go zrealizować.
3: No, tych działań jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że warto z tego wszystkiego korzystać. Też się zapytam, czy firmy, że tak powiem, nasze tutaj lokalne, rzeczywiście korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw, o których tutaj słyszymy. Czy jest duże zainteresowanie tymi spotkaniami, tymi webinariami? Czy widać, że jest ten gen przedsiębiorczości, może troszeczkę uśpiony wcześniej w naszym regionie, trochę się może budzi?
2: Tak, to widać przede wszystkim po Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, po działaniach, które skierowane są bezpośrednio dla przedsiębiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się zeszłoroczny nabór wniosków, zarówno w projektach do pomocy de minimis, jak i regionalnej pomocy inwestycyjnej. Bardzo dużo firm z Wielkopolski Wschodniej złożyło wtedy wnioski. Część z nich już uzyskała to dofinansowanie, część jeszcze czeka na liście rezerwowej. Natomiast były to bardzo duże środki, które pomogą w rozwoju tych działalności. No i cały czas widzimy też po tym, kto przychodzi do punktu informacyjnego Funduszu Europejskiego, że są to przedsiębiorcy, którzy cały czas szukają tego wsparcia, zarówno na rozwój działalności tutaj w Polsce, jak i na wejście na rynki zagraniczne, na kursy, szkolenia. Czasami są to kwoty mniejsze, czasami są to kwoty naprawdę duże, natomiast widzimy, że firmy chcą się rozwijać technologicznie, technicznie, chcą wprowadzać cyfryzację, jakieś nowości. No i w związku z tym bardzo też też serdecznie zachęcamy do tego, żeby te osoby już nie nastawiały się na takie dotacje bezzwrotne, ponieważ perspektywa unijna się kończy w 2027 roku i będą to teraz w zdecydowanej większości jednak pożyczki. Dlatego też zachęcamy do tego, aby wziąć udział w naborze, który aktualnie trwa w Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest to nabór do pożyczki biznes, pożyczki oprocentowanej już od 1,5%, a więc bardzo atrakcyjnie. Ta pożyczka jest oczywiście też finansowana z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, a więc firmy, które chciałyby wprowadzić jakieś innowacje, cyfryzację, jakieś nowe działanie w swoim profilu działalności, bardzo serdecznie zapraszamy do składania wniosków, ponieważ ten nabór jest, fundusze cały czas są, więc warto skorzystać.
1: Planowane spotkania i inicjatywy pokazują, jak szerokie wsparcie jest dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcając do aktywnego sięgania po środki i wiedzę oferowaną w ramach funduszy europejskich.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
2: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
0: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
3: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
4: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
3: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
5: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Jestem Motylem. To warsztaty fotograficzne, które odbędą się w Koninie. Ich nazwa nie jest przypadkowa. Uczestnicy będą bowiem robić zdjęcia w wersji zbliżeniowej, ale także makro. 8 maja zajęcia będą odbywały się w sali multifunkcyjnej konińskiego Oszkardu, a następnego dnia w plenerze w lesie nad rzeką Pową lub w sadzie miejskim na Glince albo na nadwarciańskich łąkach. Można się zapisywać przez stronę internetową Centrum Kultury i Sztuki. Warsztaty poprowadzi Paweł Szymański, fotograf i miłośnik przyrody oraz otwartej przestrzeni.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze i w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe. Tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Blisko 180 gramów narkotyków zabezpieczone przez policjantów. Funkcjonariusze z Konina zatrzymali 28-latka, u którego ujawnili marihuanę zarówno podczas kontroli drogowej, jak i w jego miejscu zamieszkania. Łącznie zabezpieczono blisko 180 gramów substancji. Mężczyzna usłyszał zarzut i został objęty dozorem policji.

0: oraz z poręczeniem majątkowym. Grozi mu do 10 lat więzienia. Największa spółdzielnia w mieście z poważnym ostrzeżeniem dla mieszkańców i instrukcją postępowania w krytycznych sytuacjach, a chodzi o dziki. W związku z coraz częstszą obecnością tych ważących niekiedy po kilkaset kilogramów leśnych zwierząt na wszystkich blokach KSM-u pojawiły się specjalne komunikaty. Czytamy w nich, aby w razie spotkania dzika na osiedlu zachować spokój, nie uciekać gwałtownie, ale wycofać się po cichu. Nie próbujmy ich płoszyć, a psy wyprowadzajmy lepiej na smyczy. W ostatnim czasie dziki widziano m.in. przy wieżowcach na Zakolu, przy blokach na Okulnej i Sosnowej. Nie wysypujmy przed blokami resztek jedzenia. W razie spotkania z dzikiem zadzwońmy do Straży Miejskiej w Koninie pod 986. Ponad 5,7 promila na alkomacie przesiewowym w miejscowości Tarnówka, gmina Kłodawa. Doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 32-letni kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. W samochodzie znajdował się również jego ojciec. Od obu mężczyzn wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone badania alkomatem przesiewowym przeznaczonym do wstępnego badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu nie pozostawiało złudzeń. Wynik wprawił w osłupienie nawet doświadczonych policjantów. Mężczyzna odmówił dalszego badania alkomatem, dlatego została pobrana krew. To jednak nie wszystko. 32-latek posiadał przy sobie również substancję psychoaktywną w postaci tabletek, za co usłyszał już zarzut. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Radia Konin FM, a za kilka minut o nastolatku z Koła, którego można czekać nawet 10 lat więzienia.
1: Konin FM. Naturalnie, że reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Kronika kryminalna.
1: Policjanci z komisariatu w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 34-letniego mieszkańca powiatu kolskiego, który kierował samochodem osobowym pomimo orzeczonego przez sąd rejonowy w Kole dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna posiada aktywny dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, swoim zachowaniem nie zastosował się do orzeczeń sądu, czym popełnił przestępstwo. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Kolscy kryminalni zatrzymali 17-letniego mieszkańca Koła, u którego w miejscu zamieszkania ujawniono znaczne ilości substancji zabronionych. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 95 gramów substancji psychotropowych oraz gotówkę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie młodemu mężczyźnie zarzutu posiadania znacznych ilości środków psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec 17-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Do komendy powiatowej stawił się 32-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, który w ramach zastosowanego wobec niego dozoru policyjnego miał obowiązek odnotowania swojej obecności. Podczas wykonywanych czynności policjanci zwrócili uwagę na jego nerwowe i nienaturalne zachowanie. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Po wylegitymowaniu oraz sprawdzeniu okazało się, że posiada przy sobie środki psychotropowe w postaci amfetaminy. Substancja została zabezpieczona, a 32-latek został zatrzymany. Mieszkaniec powiatu tureckiego usłyszał zarzut dotyczący posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM, a za kilka minut opowiem o dealerce z Turku. Dobrze słyszeliście, nie panu dealerze, ale pani dealerce, i to takiej w średnim wieku.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika kryminalna.
1: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Turku w wyniku przeprowadzonych działań operacyjnych zatrzymali 39-letnią mieszkankę powiatu. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli przy kobiecie środki odurzające oraz substancje psychotropowe w postaci marihuany, mefedronu oraz amfetaminy. Łącznie kobieta posiadała 129 gramów. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań. 32-latka usłyszała zarzut dotyczący posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą turkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury. W ciągu jednego dnia konijscy policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Do jednego z zatrzymań doszło w Ślesinie, gdzie kryminalni ujęli 40-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany przez sąd rejonowy w Koninie celem doprowadzenia do zakładu karnego i odbycia kary 46 dni pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży. Mężczyzna został osadzony w konińskim pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd został doprowadzony do właściwej jednostki penitencjarnej. Pozostałe zatrzymane osoby były poszukiwane m.in. w celu ustalenia miejsca pobytu. Policjanci na co dzień prowadzą działania ukierunkowane na ustalanie i zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Każda taka osoba musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie odnaleziona. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 47 zdarzeń, w tym 24 pożary, 22 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich zdarzeń wyniosły 130,5 tysiąca. Wartość uratowanego mienia nieco więcej, bo 136,5 tysiąca. W działaniach brały udział 104 zastępy, czyli łącznie 500 strażaków PSP i OSP. I to były wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi dzielnymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Reklama.
4: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnie
10: Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie, zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
4: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
5: Ile mamy aktualnie?
4: 2300 metrów.
5: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
6: Dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Muzeum Regionalne w Słupcy z okazji obchodów stulecia wzniesienia na słupeckim rynku pomnika poległym za wolność ojczyzny zaprasza do obejrzenia wystawy Album 1926. Ten wyjątkowy eksponat to niezwykła pamiątka, łącznik z wydarzeniami sprzed wieku autorstwa słupeckiego fotografa, członka Komitetu Budowy Pomnika Franciszka Adama Ryttera. Dzięki tym fotografiom możemy przenieść się do roku 1926 i poczuć entuzjazm, radość oraz dumę ówczesnych mieszkańców. Wystawę będzie można zobaczyć jutro po 3-majowych uroczystościach na rynku od 16 do 18.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.

0: Konin FM. Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
0: Konin FM.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Maj to miesiąc, gdy wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale także okazja do skorzystania z licznych, bezpłatnych wydarzeń poświęconych funduszom europejskim oraz możliwościom rozwoju zawodowego i biznesowego.
5: Justyna Tomczak, punkt informacyjny funduszy europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na nasze wydarzenia, które będą odbywały się w maju. Podkreślam, że maj jest takim miesiącem, w którym świętujemy wejście Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija 22 lata, jak w Unii Europejskiej jesteśmy. I z tej też przyczyny my organizujemy dla Państwa bezpłatne wydarzenia. Pierwsze z nich to webinarium Zmiana, która daje szansę, Twoja droga do zatrudnienia, w którym będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie.
4: Planowane spotkania i inicjatywy pokazują, jak szerokie wsparcie jest dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcając do aktywnego sięgania po środki i wiedzę oferowaną w ramach funduszy europejskich.

0: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
2: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
3: Teraz wybieramy się na finał, także
4: idziemy na stadion.
3: Kibicujemy za Częstochową.
4: Tak jest.
5: Okay. Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
3: Zdecydowanie tak.
4: U nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
6: Na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: W Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na cks.konin.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień, od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Reklama.
0: Konin FM.

0: Reporterzy lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. I właśnie w tym kontekście były przewodniczący Młodzieżowej Rady Konina, Grzegorz Orchowski, opowiada o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji obecnych w sieci.
3: Jest wiele różnych przekłamań często na temat Unii Europejskiej, które pojawiają się w internecie, a że algorytmy coraz precyzyjniej działają, to jak ktoś już się załapie i wpadnie w wir danych rolek, to potem kolejne na podobne tematy mu się wyświetlają i może utknąć trochę w takich schematach myślenia nie do końca czasem prawdziwych, czy celowo nastawiających przeciwko naszej wspólnocie europejskiej, naszej, tak jak ty wspomniałeś, że czujesz się też obywatelem Unii Europejskiej, tak no każdy z nas powinien się właśnie tym obywatelem Unii czuć.
4: Wiesz, jakby z kwestii sprawnej, to tak naprawdę każdy z nas ma obywatelstwo Unii Europejskiej, nie da się go zbyć.
3: No właśnie. Stąd właśnie konkurs tutaj posła Tomasza Nowaka, który polega na przygotowaniu rolki krótkiego filmiku pokazującego korzyści z Unii Europejskiej. Ale może zacznijmy od tego, co się wydarzyło na samym początku, na inauguracji tego konkursu. Do 20 maja już z góry powiem, można się zgłaszać. Inauguracja była w kwietniu i no właśnie, spotkaliście się wtedy w Konińskim Centrum Kultury z młodzieżą z konińskich szkół ponadpodstawowych. I jakie tam opinie padły ze strony młodych mieszkańców naszego subregionu?
4: Ja myślę, że każda osoba, która przystąpiła do tego konkursu, wydaje mi się, że jest w stanie wymienić na pewno parę korzyści, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Wiele z tych osób jest naprawdę świadomymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z nich już podświadomie wchodząc w ten konkurs ma myśl, w jaki sposób mógł przedstawić korzyści wobec Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przełożenie tego na film, tak? Przedstawić te korzyści w filmie. Naprawdę myślę, że osoby, które przystępują do tego konkursu, mają ufundamentalizowaną wiedzę i każdy z nich, nie każdy, ale większość z nich jeszcze dodatkowo zadawała pytania pod sam koniec wykładu, który mieliśmy razem z Joachimem Sikorskim, żeby jak najlepiej tą rolkę stworzyć i pokazać właśnie dobre aspekty Unii Europejskiej. Ja tutaj chcę również nadmienić, że każdy z tych osób, albo większość przynajmniej, zadawała naprawdę ciekawe pytania panu wiceministrowi Martinowi Bosackiemu, który również był zaproszony na tą imprezę. I naprawdę jestem w stanie tego miejsca zaświadczyć, że dyskusja, która w tamtym miejscu się odbyła, była naprawdę ciekawa i pytania, które też padały z sali, były przesiąknięte dosyć sporą wiedzą, dlatego z tego miejsca jestem w stanie naprawdę zagwarantować, że ten konkurs będzie różnorodny i te aspekty będą na pewno wymienione. Zdecydowaliśmy się, żeby stworzyć ten konkurs w perspektywie tego, co powiedziałeś, czyli wielkie bańki informacyjne. Zauważmy, że naprawdę w aktualnym momencie mamy wiele nieprawdziwych rzeczy też z tej strony prawicowej, gdzie są naprawdę przysiąknięci z tą prawicową bańką i dlatego wobec takiego balansu zdecydowaliśmy się ten konkurs stworzyć.
3: A powiedz, czy właśnie tak jak wspomniałeś, z tej prawicowej strony, z tej bańki coś przesiąka do młodych? Czy ci młodzi ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, zadawali pytania takie sceptyczne właśnie jakby, które przeniknęły do nich z tamtej strony, sceny politycznej?
4: Myślę, że na pewno było jedno pytanie, które było może ugruntowane kwestią bańki politycznej.
3: Co to było?
4: Przepraszam, nie usłyszałem.
3: Jakie to było pytanie?
4: Oj, niestety nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie to była tematyka związana z sądownictwem i tutaj to była kwestia tam pytania w związku z niedawną ogólnie aktywnością sądu Trybunału Europejskiego wobec Rzeczypospolitej Polskiej. I tam było różne specyficzne, pojawiły się komentarze w stosunku do tego, ale na pewno odpowiedź oraz później dalszy dialog, który wywiązał się z tego pytania, był na pewno na plus wobec wiedzy też tej osoby, więc naprawdę uważam, że osoby, które były tam, które przystępują do tego konkursu, są świadome i chcą pozyskać tą wiedzę.
3: A wasz wykład dotyczył jakiej tematyki?
4: To był taki wykład 20-minutowy, 15-minutowy, w jaki sposób nakręcić ten filmik i w jaki sposób dobrze spożytkować wiedzę, którą człowiek posiada, żeby przelać ją na filmik.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
2: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
3: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie, żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
4: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
5: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Rok temu w Koninie, w tym roku w Lesznie, trwają przygotowania do święta naszego województwa. Wielkopolski piknik na fest odbędzie się najpierw 13 czerwca na lotnisku aeroklubu w Lesznie, na południu regionu, a potem 20 czerwca tradycyjnie na poznańskiej Cytadeli. Wstęp jak zawsze jest wolny. Na scenie tegorocznych pikników na fest pojawi się Małgorzata Ostrowska, legenda polskiego rocka obdarzona najbardziej charakterystycznym żeńskim głosem, która od czasów występów z zespołem Lombard po solową karierę niezmiennie zachwyca kolejne pokolenia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień. Nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna. Przyjdą deszcze i burze.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

FM. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogate.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Planowana budowa linii kolejowej Konin-Turek od początku była linią politycznego sporu. Poseł PiS Ryszard Bartosik na konferencji prasowej krytykuje decyzję władz o wstrzymaniu inwestycji, wskazując na zmarnowanie już wydanych środków publicznych oraz brak jasnego uzasadnienia rezygnacji z projektu. Wcześniej przeciw tej inwestycji protestowali mieszkańcy, którzy zarzucali ówczesnej władzy, że nie przeprowadzono właściwych konsultacji społecznych nad wyborem trasy. Do dziś nie ma właściwego kompromisu w tej sprawie, a Turek pozostaje kolejowo wykluczonym miastem.
2: Szanowni Państwo, sprawa druga. Zawieszony został projekt budowy kolei do Turku i na razie ten projekt nie będzie realizowany, ale pan marszałek województwa podpisał umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi, na mocy której wydał środki na rzecz tej inwestycji. Środki z budżetu województwa wielkopolskiego. Pan marszałek województwa nakłonił również samorządy i powiaty powiatu konińskiego i powiatu tureckiego na wydatkowanie środków. I ten projekt z niewiadomych powodów nie jest realizowany. W związku z tym będę pisał pismo do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wytłumaczył się z tego, bo pieniądze publiczne zostały zmarnowane. Pieniądze marszałka województwa wielkopolskiego, czyli województwa wielkopolskiego, pieniądze powiatu konińskiego, powiatu tureckiego i poszczególnych gmin powiatu konińskiego i powiatu tureckiego. Marszałek podpisał z tymi gminami umowę i co? Pieniądze zostały wydane. Myślę, że dziś albo powinien zwrócić te pieniądze, albo powinien zająć jasne stanowisko, co dalej z tym fantem zrobić. Jeśli otrzymam jakąkolwiek odpowiedź od marszałka, będę interweniował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a jeśli będzie trzeba, zgłoszę to odpowiednim organom. Pieniędzmi publicznymi nie można szastać. Trzeba było ten projekt realizować, jak już byliśmy tak daleko. Jeśli tego projektu nie zrealizowano, niech dziś marszałek województwa wielkopolskiego odpowie albo zwróci pieniądze. Może zwrócić nawet z własnej kieszeni, jeśli nie potrafił doprowadzić tego projektu do końca, a podpisywał umowy i brał za to odpowiedzialność. Szanowni Państwo, jedna rzecz, która bardzo zasmuca stanowisko ówczesne Platformy Obywatelskiej, nie dla bojówek Macierewicza, nie dla WOT Turków. Pytam więc publicznie, co to jest za partia? Co to jest za partia? Co to są za ludzie? Co to są za przedstawiciele naszego społeczeństwa? Nie dla WOT-u Turku, a potem się pod to podszczepiają. Nie dla elektrowni atomowej. Przecież zniszczyli ten projekt. Dziś bylibyśmy już na budowie elektrowni atomowej. Nie dla kolei w Turku zniszczyli kolejny projekt. Nie dla projektu wodnego, który miał rekultywować i naprawiać szkody górnicze. Czy oni zawsze muszą być na nie? Co takiego zrobili wam mieszkańcy ziemi turecko-konińskiej, regionu konińskiego, subregionu konińskiego, że zawsze jesteście na nie, że działacie tylko na ich szkodę. Kilka dni temu pojawił się tutaj poseł Nowak. Ten człowiek nie ma wstydu. Zniszczył projekt budowy kolei do Turku, a pojawia się tutaj i mówi o jakichś autach hybrydowych, autobusach hybrydowych, które miał wprowadzić już rok czy dwa lata temu i tego nie zrobił. Wstydziłby się pan, panie pośle. Nie można być zawsze na nie. Po to jesteśmy przedstawicielami tego regionu, po to jesteśmy posłami, po to działamy w służbie publicznej, aby dążyć do rozwoju. Wy niszczycie ten region.
1: Mówił w ostrych słowach poseł Ryszard Bartosik.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów w zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na stadionie narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Wiosna skłania do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe z Konina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Brówkach. Miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam w gminie Wilczyn promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie w podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10-18 oraz w weekendy 12-18.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1. Konin FM.
1: Gra to gra, która sens swój ma. Dziś dostanę to, co chcesz mi dać.

Lublin FM 104.1.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama. Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklam.

FM.